0: Flowers i Miley Cyrus. Cudowna jest. Za 17 minut 11 tu Radio Z. A wiecie, co jest niezwykłe w rządze pieniądza Radia Z? Że nawet jak już wygracie, no to zanim to do człowieka dojdzie, to musi minąć chwila. Prawda, Ewa?
1: No po prostu to jest kosmiczna suma dla mnie, więc jeszcze się nie cieszę, no bo wiesz co, naprawdę uwierzyć trudno.
0: Dzisiaj w naszych walizkach m.in. 50 tysięcy złotych. Nagroda główna to 500 000 złotych. No i kto nie lubi fajnych prezentów? No proszę się przyznać. No przecież wszyscy lubimy. A ja takie mam. Od teraz do 11 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 mnożymy wam 2550 razy tylko do 11. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: poczułem, że bardzo szybko pokochacie ten kawałek. Maj i Michał Szpak w Radiu Z. 2,5 minuty, tyle czasu zostało wam, żeby skorzystać z bonusa, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 2550 razy. I tym jednym SMS-em wchodzicie do gry dzisiaj o 500 000 złotych, no i o Hondę ZRV w wielkim finale wakacji. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
5: Jasne!
4: Czyli wszystko jest możliwe.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
4: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. I wejdź do gry o 500 000 złotych.
5: Wow! Super!
7: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
4: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Mamy czwartek, 2 lipca, zbliża się godzina 11, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Zamknięte ulice i ewakuowani okoliczni mieszkańcy, pożar kamienicy w centrum Katowic, afera w szpitalu południowym, koordynator prosektorium zwolniony. Fałszowanie dokumentów w szkole nauki jazdy, kierowcy mają problem.
0: Jedenasta.
8: W centrum Katowic płonie kamienica, która przed laty stała się miejscem jednej z największych tragedii w historii miasta. Prawie 12 lat temu w wybuchu gazu zginęli tam dziennikarze Dariusz Kmiecik i Brygida Frosztęga-Kmiecik oraz ich dwuletni syn. Od tamtej pory budynek był niezamieszkany, teraz strażacy walczą z ogniem. Z ogniem na miejscu jest reporter Radia Z Szymon Kastelik. Jak wygląda sytuacja?
9: Z budynku wciąż wydobywa się dym. Ulica Chopina, przy której stoi kamienica, jest zamknięta, podobnie jak kilka innych pobliskich ulic w Śródmieściu.
10: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic.
9: Mówi młodszy kapitan Jakub Tondo z Katowickiej Straży Pożarnej. Jak przed chwilą potwierdziłem, pożar jest już opanowany i nie ma zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie budynki. Strażacy przeszukują pustostan, aby upewnić się, że wewnątrz nikogo nie ma. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Dogaszanie pożaru może potrwać kilka godzin. Zdjęcia z akcji strażaków są na platformie X na profilu Radio Z News. Ciąg dalszy afery w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Bez wypowiedzenia, z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym. Szpital tłumaczy, że doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala i lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To pokłosie publikacji portalu Zero.pl. Serwis podał, że koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miał wynajmować jako plan filmowy. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radio Z. Tymczasem minister pracy zapowiedziała w Radiu Z, że inspekcja pracy będzie mogła sprawdzać lekarzy. Bo jak podkreśla, na kontrakcie nie można pracować tak, jak byłoby się na etacie. To też skutek afery w szpitalu południowym. Musi skończyć się udawanie, że coś jest umową cywilnoprawną, B2B, kontraktem, jeżeli de facto jest umową o pracę, co wynika ze stanu faktycznego, tak mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W najbliższą środę wchodzi ustawa, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzać wszystkie branże.
11: Nie będzie żadnych świętych krów. Niezależnie od tego, czy to jest gastronomia, czy to jest budowlanka, czy to jest infrastruktura, czy to są usługi, czy to jest ochrona zdrowia. Kodeks pracy obowiązuje wszystkich i artykuł 22 wskazuje na definicję stosunku pracy i jasno mówi, że jeżeli tam, gdzie jest stosunek pracy, tam ma być umowa o pracę.
8: Minister pracy nie wyklucza, że niektórzy lekarze, którzy dziś są na kontraktach, będą musieli przejść na etat. Setki kierowców z powiatu tarnowskiego mają problem po skazaniu właściciela szkoły jazdy z Wojnicza za fałszowanie dokumentów. Chociaż zdali egzaminy na prawo jazdy, tarnowski starosta wysyła im właśnie decyzje cofające uprawnienia do kierowania pojazdami na wniosek prokuratury. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Przemek Taranek.
12: Dariusz B. nie organizował obowiązkowych dla kursantów szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, wyjaśnia prokurator Mirosław Sienicki.
13: Podrabiał podpisy ratownika medycznego, poświadczając w ten sposób, że te szkolenia zostały przeprowadzone.
12: Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego fałszerza, prokuratura wystąpiła do starostwa o cofnięcie uprawnień osobom, które nie zaliczyły szkolenia z pierwszej pomocy.
13: Dotyczy około 350 kierowców.
12: Nie tracą prawa jazdy automatycznie. Od decyzji starosty mogą się odwołać do sądu. Przemek Taranek, Radio Z.
8: 3 lata temu w podobnej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, stając w obronie 200 kierowców, ale zarówno wojewódzki, jak i Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymały decyzję o unieważnieniu ich praw jazdy.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To będzie całkiem przyjemne popołudnie. Na termometrach od 19 stopni tyle zobaczymy na Podhalu. Przez 22-23 na wschodzie. Najcieplej ma być na Kujawach, około 27 stopni. Na szczęście tych opadów deszczu dzisiaj trochę mniej, chociaż przez Podkarpacie i Lubelszczyznę przechodzą czarne chmury i to takie deszczowe chmury. To Laura Branigan, Self Control w Radiu Z. 4 minuty po 11, proszę się wyluzować, bo nawet jeśli jesteście w pracy, to jest praca w lipcu, to trochę inaczej się pracuje. Mam taką nadzieję. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: W Radiu Z, 14 minut po 11. Wakacje się rozkręcają, plany urlopowe mam nadzieję, że są. No to tylko dobra pogoda i dobra książka jeszcze by się przydała. A to drugie to akurat mogę zapewnić. Książka Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Czyli tak naprawdę jak wyglądała współpraca z Robertem Lewandowskim oczami jego agenta Cezarego Kucharskiego. A zdradza tam niesamowite historie.
1: W 2015 roku Robert otrzymał nietypową propozycję wejścia na rynek pogrzebowy i zainwestowania ponad miliona złotych w produkcję trumien. Ta propozycja pochodziła ze wschodu. No, inwestor był zdecydowany, bardzo zachwalał ten biznes, że on jest niezależny od ryzyka gospodarczego i politycznego. Ta szalona koncepcja nie znalazła uznania u Roberta.
0: A biznes wydawał się pewny, nie? Klientów by nie brakło. Jakiej propozycji biznesowej wy byście nie przyjęli i dlaczego? Ja tak sobie myślę, że nie chciałbym być na przykład reprezentantem Polski w piłkę nożną, bo mundial musiałbym oglądać w telewizorze, a nic by się u mnie nie zmieniło tak naprawdę. Macie czas do 12. Na odpowiedzi czekamy pod 321 321 321. Książka czeka.

0: Takie tu przyjemne przedpołudnie czwartkowe z Radiem Z, a pan Daniel Połtr śpiewa Bad Day, że niby zły dzień. No zły dzień to na razie mają moi znajomi, którzy wczoraj wylądowali w Hiszpanii. Pogodę mają, hotel też, odezwali się do mnie, wszystko super. Tylko, że nie ma ich bagażu. No, poleciał zupełnie innym samolotem. Ponoć do Finlandii, bo próbują znaleźć gdzieś teraz ten bagaż. Nie wiem, czy tam się komuś przydadzą ich stroje kąpielowe w tej Finlandii, ale kto wie. Moim znajomym na pewno na razie nie grozi poparzenie słoneczne w Hiszpanii, bo wylatywali z Polski wieczorem w długich spodniach i kurtkach przeciwdeszczowych. Wiadomo, bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
18: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Bardzo lubię ten kawałek, to The Bowser i Magnetic w Radiu Z za 22 minuty południe. A w wakacjach to piękne jest to, że codziennie można poznawać nowych ludzi. To poznajcie teraz Izę.
1: Cześć, tu Iza z Łodzi. No pierwszy raz wygrałam i zachęcam wszystkich do próbowania, aż coś się wygra.
0: Iza wie, co mówi, bo już wydaje swoją wygraną. A dzisiaj nagroda główna to 500 000 złotych. Jeśli zagracie teraz, to gracie i o te właśnie 500 000 złotych i o Hondę ZRV w wielkim finale na koniec wakacji. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 do 12. Każdy taki SMS dodatkowo pomnożymy wam 3000 razy.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Yeah, to była bardzo dobra współpraca. Gymclass Heroes and Unleavened Stereo Hearts w Radiu Z. 3 minuty nam zostały do 12:00 i jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy zagrać z nami, czy nie, to tylko powiem, że do 12:00 jeden SMS pomnożymy wam 3000 razy. No a ten jeden SMS wchodzi dzisiaj do gry o 500 000 złotych i w wielkim finale jednocześnie na koniec wakacji o Hondę ZRV. Pełna hybryda o mocy 184 koni, wygodny, komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. No to SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Po reklamie.
0: Dochodzi południe, mamy czwartek, drugi dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
10: Klub KO o ochronie zdrowia spotka się z minister zdrowia i szefem NFZ-u. Służby badają sprawę katastrofy ekologicznej w Pilchowicach. I polski dzień na Wimbledonie. Świątek i Majchrzak powalczą o awans.
0: Dwunasta.
10: To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o sprawach kluczowych dotyczących ochrony zdrowia. Po południu klub Koalicji Obywatelskiej spotyka się z minister zdrowia i prezesem NFZ-u. Na tapecie pomysły na reformę i zarys pakietu, który ma wprowadzić potrzebne zmiany. Karolina Olszewska-Merk jest w sejmowym studiu Radia Z. Dzień dobry. Czy to spotkanie jest reakcją na ostatnie wydarzenia i głośną aferę w Szpitalu Południowym?
11: Poniekąd tak, choć politycy kreślą w scenariusz, że to nic nadzwyczajnego, bo takie spotkania klubów z ministrami są dość regularne. Niemniej wiadomo przecież, że sytuacja w ochronie zdrowia jest obecnie sprawą bardzo gorącą. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
12: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
11: Pytanie, czy biorąc pod uwagę okoliczności niełatwe, rzeczywiście uda się uniknąć emocji. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
10: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał już premier. Według zapowiedzi takich spotkań ma być więcej. Rośnie bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Jak dowiedziała się reporterka Radia Z, 15 ton śniętych ryb już przekazano do utylizacji, a kolejne kilka ton odłowiono ze zbiornika przed zaporą w Pilchowicach i w dół rzeki Bóbr. Zapora jest remontowana i potrzebne było spuszczenie wody praktycznie do zera. Na miejscu jest Grażyna Wiatr. Jak dzisiaj wygląda tam sytuacja?
13: Inwestor Tauron Ekoenergia przekazał mi, że akcja odłowu jest już zakończona, a dzisiaj będą montować dodatkowe zabezpieczenia na rzece, które mają zatrzymać spływ mułów z odsłoniętego po spuszczeniu wody dna zbiornika pilchowickiego. Z Agencji Rezerw Strategicznych dojechały też pompy napowietrzające wodę. Nadal obowiązuje zakaz korzystania rekreacyjnego z rzeki. Kontakt z wodą może być niebezpieczny, ale na wyniki próbek nadal czekamy. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Równolegle służby monitorują sytuację, chodzi o Wody Polskiej Wioś, ale też Dyrekcja Ochrony Środowiska ma przeprowadzić śledztwo, czy plan remontu zbiornika uwzględniał zagrożenie dla ekosystemu. Koniec pakietu CPN, ale nie koniec rządowej obserwacji wydarzeń na rynkach światowych. Wprawdzie tarcza osłonowa wygasła, co spowodowało duży wzrost cen na stacjach benzynowych, ale obóz władzy zostawia sobie uchyloną furtkę. Będziemy reagować na sytuację, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
14: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
10: Zdaniem ministra wszyscy, niezależnie od opcji politycznej, powinni dążyć do tego, żeby ceny paliw były niższe. Po wygaszeniu pakietu CPN litr benzyny 95 kosztuje nawet 6,80 zł, a miejscami jeszcze więcej. I jeszcze sport. Londyński dywan znów przyjmie polskich tenisistów. Dziś walkę o trzecią rundę wielkoszlemowego Wimbledonu zaczynają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Z tym tematem teraz Mateusz Ligenza z redakcji sportowej Radia Z. Będą faworytami swoich pojedynków?
15: Tak, tym bardziej, że zmierzą się z dużo niżej notowanymi rywalami. Polka spotka po drugiej stronie siatki groźną rywalkę, ale taką, która swoje najlepsze lata kariery ma już za sobą. Na korcie centralnym o 14.30 zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. 34-latka w 2021 roku doszła do finału tej imprezy. Niemal dekadę temu była nawet liderką światowego notowania. Ciągle potrafi sprawić problemy młodszym koleżankom po fachu, ale mowa raczej o pojedynczych zrywach. Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharem Swajdą. W zeszłym sezonie dwukrotnie doszło do ich pojedynku, bilans na remis, ale w lepszej formie aktualnie jest Polak.
10: Majchrzak powinien pojawić się na korcie około 14, a w Radio Z teraz już kultura. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Fani muzyki zachwyceni po pierwszym dniu openera w Gdyni. Wczoraj oklaskiwali m.in. Zarę Larsson oraz Florence and the Machine, a całą imprezę otworzyła debiutująca na festiwalu Natalia Muyangi.
16: Bardzo się cieszę. No to był wielki zaszczyt, tym bardziej jeszcze, że mogłam się pokazać z moim bandem w powiększonym składzie, z kwartetem smyczkowym, z dodatkowymi wokalami. No, jestem przeszczęśliwa.
10: Dziś wystąpią m.in. Nick Cave and the Bad Seeds oraz Calvin Harris. Będzie też projekt Chopin na openerze. Radio Z ma na festiwalu swoją strefę. Gorąco zapraszamy. A w stołecznym klubie Stodoła dziś startuje Warsaw Summer Jazz Days. W tym roku impreza świętuje 35. urodziny. Przygotowaliśmy moc atrakcji. Będzie kolorowo i dźwiękowo i wizualnie. Zaprasza szef festiwalu Mariusz Adamiak.
17: Będzie dużo wspaniałych gwiazd, m.in. Liz Wright, Adrian Young, będzie Gonzalo Rubalcaba, będzie specjalny koncert poświęcony Milesowi Davisowi.
10: Szczegóły są na stronie festiwalu. Jutro do kin wchodzi komediodramat Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde, która zagrała również jedną z ról. Oprócz niej na ekranie zobaczycie Penelope Cruz, Sepha Rogena i Edwarda Nortona. To bardzo mądry film o relacjach, mówi psycholożka Małgorzata Ome.
18: A jednocześnie wspaniale zagrany, wesoły, miesza i smutek, i śmiech. No tak jak relacje, jak związki tak naprawdę. Jest cudowny.
10: Na film zaprasza Radio Z.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta. Polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Jeszcze po południu będą te ciemne chmury deszczowe, a nawet i burzowe przechodziły przez Podkarpacie, Lubelszczyznę, częściowo Podlasie, ale też właściwie tylko lokalnie, a w pozostałych regionach sporo słońca, sporo przejaśnień, no i ta temperatura do 27 stopni, najcieplej dzisiaj na Kujawach, ale takie 26-25 zobaczymy i w centralnej Polsce, i na zachodzie.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Cezary Kucharski, były agent Roberta Lewandowskiego, zdradził dzisiaj, że kiedyś Lewy dostał propozycję współpracy z firmą pogrzebową. Mógł produkować trumnę, nie zgodził się. A na co wy byście się nie zgodzili? To za chwilę sprawdzimy.

Jeden z najbardziej wakacyjnych kawałków, jakie do tej pory powstały. Takie jest moje zdanie. Ja doskonale pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem to w dyskotece Świdnica w Wieleniu. To było nad jeziorem, kiedy szło się tam o zachodzie słońca, a wychodziło o wschodzie słońca. Jakieś 17 lat wtedy miałem, to już nie będę zdradzał, ile czasu minęło od pierwszego usłyszenia, no ale wspomnienia piękne. A dzisiejsi 17-latkowie? No to mogą budować wspomnienia na tym kawałku. Mrozu.

0: turn to dust all that I adore. Lubię niezmiennie ten kawałek. Bastille, Things We Lost in the Fire w Radiu Z, 22 minuty po 12. A chwilę temu w Radiu Z Cezary Kucharski, były agent Roberta Lewandowskiego, zdradził, że Lewy dostał kiedyś propozycję biznesową, mógł produkować trumny, kasa pewna, no a nie wszedł w ten biznes. I stąd pytanie, jakiej propozycji biznesowej wy byście nie przyjęli?
1: Cześć, nie mogłabym być przytulaczem pant, ponieważ gdybym pracował w takim zawodzie, to myślę, że mogłabym stamtąd nigdy nie wychodzić i po prostu całe dnie, całe noce i w ogóle cały czas bym spędzał z tymi.
0: Tak, to prawda, ryzyko zawodowe jest zdecydowanie zbyt duże. No to skoro masz uwolnione ręce, bo akurat nie przytulasz pant, to możesz śmiało złapać nową, gorącą książkę Krzysztofa Pyzi i Cezarego Kucharskiego. Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Dobrej lektury.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
16: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
21: taniej masz. Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
22: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
23: Wakacyjna żądza pieniądza.
22: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
24: No zatkało kakao, jak to mówią.
22: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
25: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
26: Po reklamie.

0: gdzie.
1: Przy od razu przypomniał mi się taki słucharek. Co mówi dresiarz, który leci w rakiecie kosmicznej? Houston, macie jakiś problem? Za 21 minut, 13, tu Radio Z. Pewnie wiecie, że uwielbiamy wam sprawiać przyjemność. No to jest nasza specjalność. Ale dla takich spontanicznych radości jak u Bożeny, no to naprawdę warto.
2: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc bardzo szczęśliwa.
1: Tak, ja zawsze w takich sytuacjach mówię, no jak się los nie uśmiecha, skoro dodzwoniliśmy się. No, ostatnio do Bożeny wygrała 30 tysięcy złotych, dzisiaj w walizkach między innymi 50 tysięcy. No ale przecież gramy o tę nagrodę główną, czyli 500 000 złotych i taka kasa dzisiaj czeka na kogoś z was. Warto zagrać właśnie teraz, bo w tej chwili rusza ekstra bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353, to tylko 369, pomnożemy wam 3250 razy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
10: Radio Z i już.
11: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Jeden SMS, a tyle możliwości, bo do 13 każdego mnożymy 3250 razy i każdy SMS bierze udział w dzisiejszym finale o 500 000 i w wielkim finale na koniec wakacji Honda ZRV. Przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealny dla rodziny, klasyczne pokrętła klimatyzacji. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są

0: Pełne 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa. 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
4: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
7: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
16: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
15: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
17: Mamo, będzie spalony?
18: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
20: Po reklamie.
21: Zbliża się 13, mamy czwartek, 2 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
22: Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach zginęło 18 osób. Szpital Południowy zwolnił koordynatora prosektorium. Zarzuty są poważne. Największa akcja Straży Granicznej przejęła ponad tonę marihuany.
21: Trzynasta.
22: Do 18 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Nadal trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. Służby przeszukują zawalone budynki. 6 osób jest uznawanych za zaginione. Od rana w stolicy Ukrainy syreny alarmowe włączały się jeszcze dwukrotnie. Wielu mieszkańców wciąż ukrywa się w stacjach metra w obawie przed kolejnymi bombardowaniami. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Kolejne ataki są dziś jeszcze możliwe?
0: Według ukraińskiego wywiadu tak, Rosjanie zgromadzili w przygranicznych obwodach ogromną liczbę rakiet i dronów i kolejne naloty są możliwe zarówno dziś, jak i jutro. W nocnym ataku na Kijów Rosjanie użyli 28 rakiet balistycznych, to najwięcej od wybuchu pełnoskalowej wojny. Po ataku na stolicę kilkaset tysięcy mieszkańców nie ma prądu i wody. W mieście są problemy z zasięgiem telefonów, bo uszkodzone zostały stacje telekomunikacyjne. Służby apelują, by nie ignorować sygnałów alarmowych i każdorazowo ukrywać się w schronach.
22: W nocnym ataku Rosjanie użyli w sumie blisko 600 rakiet i dronów. Koordynator prosektorium warszawskiego szpitala południowego zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. To pokłosie afery ujawnionej przez portal Zero, który poinformował, że lekarz miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Publikował też zdjęcia ciał w mediach społecznościowych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tym tematem.
2: Jestem.
22: Jak dokładnie szpital uzasadnił to zwolnienie?
2: Ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Mowa tu przede wszystkim o tym, że koordynator nie zadbał o poszanowanie kultu osób zmarłych i bólu ich rodzin. Dziś kontrolę poselską w szpitalu kolejną zresztą wszczeli posłowie PiS. Paweł Jabłoński jest oburzony, że sprawą publikowania zdjęć przez koordynatora prosektorium nie zajęła się prokuratora.
20: On nie może tego robić bez zgody tej osoby, której zdjęcia publikuje, czy jej rodziny. Jeżeli prokuratura stara się go ochronić, nie wiem z jakiego powodu to robi, ale prokuratura działa tutaj nieprawidłowo.
2: Według prokuratury jednak zdjęcia publikowane były w celach szkoleniowych i dlatego odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie.
22: Śledczy zapowiadają dziś jednak przekazanie nowych informacji ze śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w prosektorium szpitala południowego. Polskie służby uderzają w narkogangi. Straż Graniczna przejęła ponad tonę marihuany, która miała być wprowadzona do Polski. Środki były ukryte w kontenerach z cegłami, które przypłynęły z Tajlandii. Poinformował o tym szef MSWiA. To historyczna, największa w ostatnich latach akcja antynarkotykowa funkcjonariuszy Straży Granicznej, podkreśla Marcin Kierwiński i dodaje, że prób wprowadzania do obrotu groźnych substancji jest coraz więcej.
23: To niestety zaczyna być codzienność. Tylko w okresie tych ostatnich 6 miesięcy zabezpieczono blisko 2 tony różnego rodzaju narkotyków. Mówię o Straży Granicznej. Gdy dodamy to do tego, co zabezpieczyła policja, to jest prawie 90 ton.
22: Marcin Kierwiński zaznaczył, że walka ze zorganizowaną przestępczością i przestępczością narkotykową jest obecnie głównym kierunkiem służb. Radni Słupska zbierają się dziś na nadzwyczajnej sesji w sprawie kontrowersyjnych inwestycji. Mowa o miejskim ringu, czyli wewnętrznej obwodnicy miasta, której budowa przedłuża się w nieskończoność, a w dodatku jej koszt wzrósł w stosunku do zamierzeń już prawie 2-krotnie. Wczoraj prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie możliwych nieprawidłowości przy projekcie. Reporter Radia Z Maciej Bąk teraz ze szczegółami, co w takim razie zamierzają zrobić radni.
24: Będą dziś głosować nad tym, czy złożyć zażalenie od decyzji prokuratury. Opozycyjny klub PiS przekonuje, że drugi etap słupskiego ringu od początku był fuszerką, choćby dlatego, że na etapie projektowania nie zorientowano się, że droga ma iść po podmokłych terenach i w trakcie budowy okazało się, że ze 130 milionów złotych inwestycja może pochłonąć nawet ponad 200. Radnych oburzyło też to, że wiceprezydentka miasta pobiera dodatkowe wynagrodzenie za nadzorowanie projektu. Władze Słupska zapewniają, że żadnych nieprawidłowości nie było, ich zdaniem prokuratura postąpiła słusznie.
22: Druga część słupskiego ringu miała być gotowa w zeszłym roku. Obecny termin jej otwarcia to październik tego roku.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Dzisiaj wyjątkowo ciepło na północy i na zachodzie naszego kraju, do 27 stopni. Tyle zobaczymy m.in. na zachodnim Pomorzu, albo na przykład na Kujawach, ale także na Pomorzu. Za to na wschodzie, od Podkarpacia po Lubelszczyznę, możliwe opady deszczu. Lokalnie też może zagrzmieć i pojawią się burze.
25: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
21: No i hopsy 5 po pierwszej. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

południe zastanawiali, czy można, no to czy można, to trzeba z szefem pogadać, ale czy warto przychodzić z kotem do pracy, to chyba jednak nie warto. Zostaw te kable! Mówię, gdzie? Nie rusz kabli! O co chodzi z kotami i kablami? To latami badali naukowcy i już wszystko jasne. Za chwilę więcej szczegółów.

0: All the Right Moves to One Republic w Radiu Z w czwartkowe popołudnie. Trafiłem dzisiaj na takie bardzo ważne badania, muszę do nich wrócić. Były wieloletnie, dogłębne. Co sprawia, że koty gryzą w domu kable? Ja muszę przyznać, że nie wiem, bo moja kotka akurat nie gryzie. No ale jak już badali, to sprawdziłem, bo pewnie to kogoś może zainteresować. Otóż, gryzienie kabli przez kota może oznaczać nudę, stres albo problemy ze zdrowiem. Długo badali i tak im wyszło. I to mnie trochę uspokoiło, bo no przynajmniej wiadomo, że kable im po prostu nie smakują.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 g, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystko, czego dziś chcesz.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie trzech.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
13: Czas na weekend? Czas na Auchan!
14: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara, rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
22: Media Expert, taniej masz.
23: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Gibbs, Ego for Money w Radiu Z. Tylko panowie, no ten tytuł, no, ostatni dzień lata, no naprawdę. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj, kiedy lato nam się już unormowało, ustabilizowało, no to nic tylko zaplanować sobie urlop, ale taki wiecie, taki, gdzie nic i nikt was nie ograniczy. Gdzie zabierzecie całą rodzinę, ale dzieci będą miały swoją własną prywatną strefę. Swoich animatorów, ktoś tam się nimi ogarnie. A rodzice w tym czasie ruszą na małe zwiedzanie. Do tego potrzebna jest kasa, to jest zrozumiałe. A można w ogóle u nas wygrać?
1: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: A dzisiaj nie 100, tylko 500 tysięcy złotych. Wejdźcie do gry teraz, a do 14 każdego SMS-a o treści Radio Z, wysłanego pod 7353, pomnożymy 3500 razy, żebyście mogli na pewno pojechać na taki urlop.
2: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Savage Garden, To the Moon and Back w Radio Z. Kolejny dzień wakacyjnej rządze pieniądza jest, kolejna szansa na wielką kasę. Pewnie słyszeliście, że w naszych walizkach między innymi 50 tysięcy złotych, no ale ta nagroda główna, przepiękne, okrągłe 500 000 złotych. Kto je dzisiaj zgarnie? No ostatnie minuty, 4,5 minuty, żeby skorzystać z tego bonusa. Każdy SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 pomnożymy wam 3500 razy.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
11: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
11: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
17: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
18: Jakie?
17: Czyli wszystko jest możliwe.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
17: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
20: Wow, wow, super.
21: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
17: Ty też możesz wygrać.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 14. Mamy czwartek, drugi dzień lipca. To czas wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
23: Atak na dwóch księży w Bystrzycy Kłodzkiej. Sprawcy zatrzymani. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zamknięte. Los 300 psów niepewny. I wielkie emocje na Wimbledonie. Wkrótce mecze Świątek i Majchrzaka.
0: 14.
23: Dwóch księży pobitych w Bystrzycy Kłodzkiej. Te informacje dostaliśmy od was na czerwony telefon Radia Z. Duchowni mieli zostać zaatakowani prawdopodobnie bez żadnego powodu na plebanii. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Co jeszcze udało ci się ustalić?
2: Pijani mężczyźni w nocy z wtorku na środę mieli dobijać się do drzwi plebanii. Kiedy księża otworzyli, zostali zaatakowani i pobici. Jeden z duchownych trafił do szpitala. Według policji nic poważnego się nie stało, ale mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, są przerażeni tą sytuacją i atakiem na księży, który miał być brutalny i prawdopodobnie bez żadnego powodu. Śledztwo trwa, agresorzy zostali zatrzymani. Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: W związku z atakiem zatrzymano dwóch młodych mężczyzn. Policja wstępnie zakwalifikowała tę sprawę jako naruszenie nietykalności księży. Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobro, a krytycznie o decyzji sądu. Ostatecznie obarczono wadą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To w związku z prawomocną już decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
3: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
23: Ziobro ma odpowiadać za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych. Niepewny los prawie 300 psów z zamkniętego już schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Z prowadzenia azylu zrezygnowała sama właścicielka po tym, jak spotkała się z falą hejtu i zarzutami o znęcanie się nad czworonogami. Działacze krynickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami twierdzili m.in., że nie dbała o psy podczas ostatnich rekordowych upałów. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z, Przemek Taranek.
4: Schronisko było kontrolowane kilka razy dziennie w trakcie upałów. Były drobne nieprawidłowości, ale nie powody do zamykania, powiedział mi dr Grzegorz Kawiecki, zastępca małopolskiego lekarza weterynarii. Jak mówi, właściciele schroniska robili wszystko, żeby chronić zwierzęta przed upałem.
5: Boksy były polewane wodą, zostały zdemontowane osłony, które blokowały przepływ powietrza, zamontowano wentylatory, kilkakrotnie w ciągu dnia była sprawdzana woda.
4: Teraz 43 gminy, z terenu których psy trafiły do schroniska w Nowym Targu, mają 14 dni na zabranie ponad 270 zwierząt. Przemek Taranek, Radio Z.
23: Psy mogą trafić do innych schronisk. W Małopolsce zostało ich jeszcze 14. Zwierzęta nadal można też oczywiście adoptować. I jeszcze sport. Iga Świątek wykona kolejny krok w kierunku obrony tytułu na londyńskiej trawie. Polka powalczy o trzecią rundę wielkoszlamowego Wimbledonu. Nasza tenisistka zmierzy się z Karoliną Pliszkową. Czeszka to finalistka tej imprezy z 2021 roku. Panie zagrają na głównym obiekcie, co dla Igi Świątek jest bardzo ekscytujące. Samo wyjście na kort centralny i występ w roli obrończyni tytułu jest emocjonujące. W zeszłym roku wydarzyło się tutaj coś najbardziej niezwykłego w mojej karierze. Cieszę się, że znów mam szansę zagrać na tym korcie. Początek meczu o 14.30, a 5 minut wcześniej swoje spotkanie na Wimbledonie powinien zacząć Kamil Majchrzak. Za oboje mocno trzymamy kciuki. Wiadomości w Radiu Z wracają już o 15.00. Zapraszam na nie w imieniu Oli Wojciechowskiej.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Wikęt, producent okien, drzwi i bram. www.wikęt.pl.
0: Po południu wciąż takie ciemne, deszczowe chmury będą się przemieszczały przez Podkarpacie, Lubelszczyznę, częściowo także przez Podlasie, a w nocy i wieczorem pojawią się na zachodnim Pomorzu. Na termometrach w nocy tak od 13 do 17 stopni, więc jest już czym oddychać. Piątek zdecydowanie łagodniejszy od 19 do 23.
25: Sponsorem programu był Wikęt, producent okien, drzwi i bram. www.wikęt.pl.
0: 4 minuty po 14, to ja może powtórzę, 4 minuty po 14, to już jest naprawdę solidne czwartkowe popołudnie i do wyjścia z pracy dosłownie dwa kroki. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

Man, I Feel Like a Woman, to Shania Twain. Dziewczyna ma tyle w sobie energii, że co najmniej jakby, nie wiem, jakby od szefa zamiast 2 tygodni dostała 3 tygodnie urlopu. Kwadrans po godzinie 14. W wakacje, no to jakoś tak za bardzo nikt nie chce się wkręcać w politykę i słusznie, i dobrze, bo po co się denerwować? No chyba, że w innych krajach politycy dają do pieca, a dają. A to temu możemy się przyjrzeć. Żeby nie było, że inni mają lepiej, prawda? Za chwilę więcej szczegółów na temat węgierskich rozliczeń. Kuba i Kuba, stygnie lato, nieprawda?

0: Jak to jest, że w całej historii grupy Queen każdy utwór był wybitny, był genialny? Radio Gaga w Radiu Z, 22 minuty po 14. No dobrze, no to zerkniemy w takim razie do, no nie sąsiadów, ale do bliskiego nam kraju, bo na Węgrzech zaczęły się rozliczenia byłej władzy. Całkiem niezły okazał się tam były minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjártó, chyba tak się czyta, ja węgierskiego nie znam, nie bardzo. On wydał w ubiegłym roku równowartość około, trzymajcie się mocno, 23 milionów złotych na prywatne czartery. No kasa oczywiście była publiczna. 23 miliony złotych. To jest dużo, no nie ma co ukrywać. Ale może na te loty dorabiał sobie w szpitalu południowym, tego już nikt nie sprawdził. A może on to dla ludzi robił? Nie wiadomo.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Natychmiast wyłaź z wody!
18: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
19: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
20: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
21: Bierzemy.
19: Buen provecho.
21: A to co?
20: No, owoce, ale morza.
22: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
23: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
24: Po reklamie.
25: Cześć, tu Przona. Radio Z, muzyka numer 1.

0: is. Dobrze, to był ja. Michael Murray, Ryan Lewis, Can't Hold Us w Radio Z. Za 20 minut będzie 15. No to teraz pojawi się dla wielu być może kontrowersyjna wypowiedź, ale próbuję. Co tam? Panowie, słuchajcie swoich żon. Konrad ma na to dowód, że warto.
1: Ona mówi, a może warto było grać, a ja mówię, Asia, mamy takie wydatki zaplanowane, bo jednak koszty budowy domu to jest dosyć duży wydatek i no na pewno to nam pomoże, tak, bo to na pewno bardzo, bardzo nam to pomoże.
0: No jak ma nie pomóc? 70 tysięcy złotych po prostu ciach, pach i wpadło. A dzisiaj w walizkach między innymi 50 tysięcy, no i nagroda główna 500 000 złotych. Odpalamy kolejny bonus, co? Od teraz, tylko do 15, każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353. Pomnożymy wam 4000 razy. Wysyłacie jeden SMS, a tak jakby ich przyszło 4000.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, jestem przekonany, że ten kawałek będzie nas bujał przez całe wakacje. Another 54 Ultra, Talk to You w Radio Z. 4,5 minuty i skończy się wyjątkowy bonus, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 mnożymy wam 4000 razy, a dzisiaj gracie o 500 000 złotych.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
0: Wszystko co najważniejsze w czwartek, 2 lipca, mamy dla Was teraz w wiadomościach Radia Z o 15. W studiu wiadomości Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, zapraszam. Ścigany Zbigniew Ziobro. Prokuratura lada dzień rusza z procedurą ekstradycji. Planowali zamachy terrorystyczne. Czterech młodych mężczyzn stanie przed sądem. Trzy kolejne drużyny awansują dziś do 1/8 mundialu.
0: Minęła właśnie 15.
17: Prokuratura gotowa do wystąpienia o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Chce to zrobić w ciągu najbliższych dni, bo prawomocna jest już decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego ministra. Jak ta procedura będzie wyglądać, o tym reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
18: Reguluje to dwustronna umowa, którą podpisaliśmy z USA dokładnie 30 lat temu. Wniosek kierowany jest przez ministra sprawiedliwości za pośrednictwem MSZ-u. Polska może również wystąpić o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry jeszcze przed postępowaniem sądowym za ocenę. Iranem. Decyzję o dopuszczalności wydania polskiego obywatela rozpoznawać będzie sąd federalny, ale ostateczną decyzję podejmie i tak sekretarz stanu albo ktoś w jego imieniu. Zbigniew Ziobro podkreśla, że cała sprawa ma charakter polityczny. Jego obrońcy liczą na to, że tak też ją oceni i amerykański wymiar sprawiedliwości i nie zgodzi się na ekstradycję polityka PiS. Marcin Frydrich, Radio Z.
17: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś w sprawie ochrony zdrowia spotkanie na szczycie. Na posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie wybierają się minister zdrowia i prezes NFZ-u. Spotkania z szefami resortów są cykliczne, ale to jest szczególnie ważne. Do omówienia sprawa Szpitala Południowego i zarobki lekarzy, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
19: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby, bo my już zrobiliśmy ten pierwszy krok. Sejm uchwalił ustawę o jawności wynagrodzeń. Wiemy, że pani minister również wcześniej miała jakieś pomysły związane z tymi wynagrodzeniami.
17: Choć sytuacja jest trudna, politycy Koalicji Obywatelskiej chcą szukać wspólnych rozwiązań i działać, zamiast skupiać się na wzajemnych pretensjach i emocjach. Czterech młodych mężczyzn stanie przed sądem za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Olsztynie. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. O szczegółach Maciej Bąk.
20: Cała czwórka przygotowywała się do aktów terroru kompleksowo. Przechodzili szkolenia strzeleckie, uczyli się wytwarzać materiały wybuchowe, studiowali mapy i czytali o największych masowych zbrodniach ostatnich dekad. Służby natrafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty posiadania wyrobów pirotechnicznych, propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do jego popełnienia. Oskarżeni będą oczekiwać na proces na wolności, bo sąd po 2 miesiącach wypuścił 2 z nich z aresztu, a pozostałym od początku odmówił izolacji.
17: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Dzieci pod szczególną uwagą i opieką w czasie prac na polach. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, jak wczoraj w Świętokrzyskiem, gdzie zginęło dziecko przygniecione przez traktor. Służby apelują do rodziców, by nie angażowali maluchów do zadań polowych. Więcej teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
21: Dzieci nie są często świadome zagrożeń związanych z pracą maszyn rolniczych, obecnością zwierząt gospodarskich czy dostępem do wykorzystywanej w rolnictwie chemii. Dlatego tak ważne jest to, by dorośli zadbali o ich bezpieczeństwo. Apelujemy, by nie pozwalać najmłodszym obsługiwać maszyn i nie angażować dzieci do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
22: Pamiętajcie o odpowiednim zabezpieczeniu narzędzi, chemikaliów oraz miejsc takich jak silosy czy zbiorniki.
21: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Dzieci muszą mieć też wyznaczone specjalne miejsce do zabawy, najlepiej jak najdalej od pracujących maszyn rolniczych. 6 wolnych miejsc zostało do obsadzenia w 1/8 finału mundialu. Wczoraj do tego etapu awansowały Anglia, Belgia i USA. Dzisiaj poznamy kolejnych 3 uczestników tej fazy turnieju. O zbliżających się meczach opowie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Liganza.
23: O 21:00 naszego czasu Hiszpania zagra z Austrią. Aktualni mistrzowie Starego Kontynentu jeszcze nie stracili bramki na tym turnieju. Austriacy w grupie grali w kratkę, ale potrafili strzelić po 3 gole Jordanii oraz Algierii, która zmierzy się o 5:00 rano ze Szwajcarią. Najciekawsze spotkanie punktualnie o 1:00 w nocy Portugalia kontra Chorwacja. Kto będzie miał powody do świętowania? Słynny Cristiano Ronaldo czy jego były kolega z Realu Madryt i żegnający się z kadrą Luka Modric?
24: Modric
23: to mój wielki idol. Podkreśla Portugalczyk Vitinha, który po mundialu może przenieść się z PSG do ekipy królewskich.
17: A o 21:00 Hiszpania zagra z Austrią. W Radiu Z czas na wiadomości ekonomiczne, które przygotowała Lucyna Półżyczka.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Centralny Port Komunikacyjny podpisał umowę na opracowanie projektu kolejnej części strefy cargo nowego lotniska. Kontrakt o wartości 7 milionów złotych netto trafił do firmy Industria Project. Obejmuje przygotowanie dokumentacji dla kompleksu Cargo 3 wraz z niezbędną infrastrukturą. Strefy cargo mają zostać oddane do użytku do końca 2031 roku, a cały port ma być gotowy rok później. Orlen uruchomił w Niemczech pierwszy hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Działa pod marką Orlen Charge przy autostradzie A23 w Elmshorn, niedaleko Hamburga. To w sumie 16 punktów ładowania o mocy do 400 kW. A na tym nie koniec, bo do końca tego roku Orlen chce uruchomić w Niemczech kolejnych 360 punktów szybkiego ładowania. Ceny mieszkań w górę w pierwszym kwartale 2026 roku wzrosły średnio o 2,3%, najbardziej w województwie mazowieckim. To wzrost o 3,6%. Kolejne miejsca zajęły województwa lubuskie i podlaskie, podaje GUS. Z kolei najmniejszy wzrost cen odnotowano w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a jedynym województwem, gdzie stawki spadły, było łódzkie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dzisiaj wciąż ciepło, nawet do 27 stopni, bo taką temperaturę zobaczymy na Kujawach, Wielkopolsce, ale także na zachodnim Pomorzu czy ziemi lubuskiej. No trochę więcej chmur na wschodzie. Przez Podkarpacie, Podlasie, ale także Lubelszczyznę przechodzą te chmury. Takie momentami deszcz burzowe i gradowe. Ewelina Pacyna, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Będę się dzisiaj zajmować smakowitymi sprawami, na przykład tym, gdzie i kiedy polskie arbuzy. Będziemy też sprawdzać, co tam słychać na openerze, ale przede wszystkim zajmiemy się waszymi finansami. Wakacyjna rządza pieniądza. Nie śpij.

Taylor Swift i Shake It Off. 15:15, słuchacie Radio Z. I myślę sobie, że człowiek uczy się całe życie. Już w sierpniu do sieci handlowych trafią polskie arbuzy, czyli pyszności kojarzone głównie z krajami o cieplejszym klimacie, ale jak się okazuje, zmieniające się u nas warunki pogodowe sprawiają, że uprawa w Polsce jest realna. Jeszcze kilka lat temu pod uprawę arbuzów w Polsce przeznaczono zaledwie kilkadziesiąt hektarów, a dziś jest już kilkaset. No i najważniejsza informacja, po czym poznać polskiego arbuza. On nie jest biało-czerwony. Jest mniejszy, ale za to zdecydowanie zdrowszy. Także, moi drodzy, po rozmiarze w sierpniu, mam nadzieję, będą już nasze.

0: Gentle Indiana, Freed from Desire, a za moment wiadomości w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Jak reformy KPO zmieniają polską energetykę, wzmacniają bezpieczeństwo i wspierają rozwój kraju? Słuchaj, już za chwilę. KPO. Efekty na lata.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.
1: Na zegarach 15.30. Olga Wojciechowska. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
2: Dramatyczne zdarzenie w Tajlandii. 11-latek wjechał samochodem w grupę buddyjskich mnichów, którzy szli poboczem drogi. Zginęło co najmniej 8 osób, kilkanaście, w tym 4 w stanie ciężkim, trafiło do szpitala. Chłopak stracił panowanie nad autem, tak przekazują świadkowie. Policjanci, którzy śmiertelnie postrzelili 46-latka w Sanoku, nie przekroczyli uprawnień, oceniła prokuratura w Krośnie i umorzyła śledztwo. Sprawa wydarzyła się jesienią ubiegłego roku, gdy interweniowali w mieszkaniu 46-latka. Wojciech M. wyjął wtedy maczetę i zaatakował. Funkcjonariusze strzelili do niego i mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Wrocławska farma miejska szuka sposobu, żeby przechowywać ekologiczną żywność, którą produkuje. Produkty trafiają do lokalnych żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. W sumie do prawie 5000 osób. Na nowy sprzęt i halę potrzeba 2 milionów euro.
3: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
2: Tłumaczy profesor Andrzej Zachwieja, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który prowadzi farmę wspólnie z samorządem wrocławskim. W Radiu Z teraz wyjeżdżamy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Wahadło na krajowej dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem. Stoicie we wsi Konotopie, na trasie między Toruniem a Lipnem. Dachowała tam osobówka, utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Korki w obie strony na krajowej dwudziestce piątce w Zachodniopomorskiem. We wsi Porost między Bobolicami a Białym Borem zderzyły się dwa samochody i tam jest ruch wahadłowy. Także wahadło i kilometrowe korki w obu kierunkach są na krajowej czternastce w Łódzkiem. We wsi Krępa na odcinku Łowicz-Głowno osobówka zderzyła się z motocyklem. I tu utrudnienia jeszcze przez około godzinę. A jedynka na Śląsku między Bytomiem a lotniskiem w Pyrzowicach, tam są prace drogowe i korkuje się w obie strony. Jeśli widzicie utrudnienia na waszej trasie, dajcie znać.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: Dzisiaj po południu i wieczorem na południowym wschodzie zachmurzone niebo, tam okresami przelotne opady deszczu, punktowo burze, głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na szczęście od upałów odpoczywamy. W tym momencie najwyższa temperatura w Opolu i Toruniu 27 stopni.
6: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Clean Bandit i gwiazda wczorajszego openera Zara Larsson w Radiu Z. A ja mam dla was propozycję, bo są marzenia do spełnienia. Każdy takie ma. No i jest gotówka w naszych walizkach. Dzisiaj w wakacyjnej rządzę pieniądza. Nagroda główna to 500 000 złotych i mam nadzieję, że potem będziecie mówić tak jak nasi wygrani.
1: No, koledzy z pracy akurat słyszeli, no i gratulują mi, no.
2: Zaraz nie omieszkam obdzwonić dzieci, że wygrałam.
3: No oczywiście już kolega do mnie zadzwonił, bo mnie usłyszał z anteny, że to ja się chciał upewnić, że to ja faktycznie wygrałam i poszło w świat.
0: To co, zagracie? Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT i jesteście w grze o 500 000, ale także o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. To pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych z przestronnym wnętrzem, z dużym bagażnikiem, idealna dla rodziny. Dodatkowo od teraz do 16 każde zgłoszenie wpada do gry 2,5 tysiąca razy. Korzystajcie. Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I to są już ostatnie chwile, żeby pomnożyć swoje szczęście i zagrać o 500 000 złotych w dzisiejszej wakacyjnej rządze pieniądza, mnożąc szanse 2500 razy. Jak? SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: O reklamie.
0: I to już 16. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Ola Wojciechowska.
10: Prokuratura szuka świadków afery w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Pijani rodzice opiekowali się dwulatkiem. Grozi im więzienie. Królewski sygnet wrócił do Krakowa. Pierwsi goście podzielili się wrażeniami.
0: 16.
10: Prokuratura szuka świadków i osób, które mogły zostać pokrzywdzone w związku z uchybieniami w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy proszą, by takie osoby zgłaszały się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Według ustaleń portalu Zero, koordynator prosektorium miał faworyzować zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki. Na konferencji prokuratury był nasz reporter Marcin Friedrich. Marcinie,
11: jestem.
10: Czego dokładnie oczekują śledczy?
11: Informacje o niedozwolonych praktykach, na przykład o żądaniu pieniędzy za jakieś czynności czy wskazywaniu konkretnych zakładów pogrzebowych. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające, mówi prokurator Piotr Skiba, i apeluje o przekazywanie informacji, które mogłyby pomóc, na przykład o przypadkach żądania pieniędzy przez personel.
12: Na przykład przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
11: Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora prosektorium. Zarzucono mu działanie na szkodę wizerunku szpitala oraz brak poszanowania kultu zmarłych i bólu ich rodzin.
10: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Wiadomo już, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Zmiany personalne mogą okazać się konieczne, słychać w Koalicji Obywatelskiej w związku z sytuacją w ochronie zdrowia. W Senacie trwa spotkanie klubu parlamentarnego Koalicji z Jolantą Sobierańską-Grędą i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest Daniel
13: Zgadza Brzos. Się, dzień dobry.
10: Danielu, co politycy mówili przed spotkaniem?
13: No większość nie była zbyt rozmowna. Na pytania nie odpowiadała też minister zdrowia. Z kolei były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który sam jest lekarzem, mówi, że nie należy przekładać sytuacji w Szpitalu Południowym na całą ochronę zdrowia, ale wiele należy poprawić, dodaje marszałek Grodzki.
14: Sprzętu jest coraz więcej, nakłady są coraz większe. Oczywiście jest dużo rzeczy do poprawienia, natomiast jakieś ruchy, być może także personalne, będą konieczne.
13: Lewica domagała się dymisji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale po spotkaniu z premierem Filip Nowak przynajmniej na razie może spać spokojnie. Z Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
10: My do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Radio Z. Nawet 3 lata więzienia grożą rodzicom 2-letniego chłopca z Kołobrzegu. 19-letnia kobieta i jej 21-letni partner byli pijani, gdy opiekowali się dzieckiem. Po przyjeździe policji zaatakowali funkcjonariuszy. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
5: Policjanci pojawili się w mieszkaniu młodych rodziców po tym, jak mundurowych wezwali sąsiedzi, słysząc awanturę za ścianą. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, zostali opluci i zwyzywani zarówno przez matkę, jak i ojca dwulatka. Po badaniu alkomatem okazało się, że oboje mają po 2 promile alkoholu we krwi. Rodzice chłopca trafili na policyjną izbę zatrzymań, chłopczyk do pogotowia opiekuńczego.
10: Wkrótce sprawą zajmie się też sąd rodzinny. Przez 87 lat leżał w niemieckim muzeum, a dzisiaj wrócił do Krakowa. Pierścień króla Zygmunta I Starego. Złoty sygnet z diamentem. Niemcy zrabowali go na początku II wojny światowej, a teraz zwrócili w ramach 35. rocznicy traktatu z Polską o dobrym sąsiedztwie. Przemek Taranek.
15: Pierwsi goście muzeum podziwiają już pierścień króla Zygmunta na muzealnej ekspozycji.
16: Spory. No tak, on był, zdaje się, dużym mężczyzną.
15: Ale ten pierścień wygląda bardzo skromnie, proszę zwrócić.
17: No to jest prawda, ale pewnie kamień jest wartościowy.
15: Dwukaratowy diament w oprawie ze złota najwyższej próby, potwierdza ministra kultury.
18: Nosiłabym, nie ukrywam, że nosiłabym. Była taka delikatna pokusa w momencie przekazywania tego obiektu.
15: To ważny dzień dla Polski, dodaje Marta Cienkowska, i zapowiada odzyskanie kolejnych zabytków jeszcze w tym roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: Pierścień Zygmunta Starego można podziwiać w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a zdjęcia eksponatu mamy też na radioz.pl. Teraz w Radiu Z czas na magazyn mundialowy, który przygotował Krzysztof Wilanowski.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Oj, działo się na mundialowych boiskach w Seattle. Senegal był już jedną nogą w 1/8 finału, ale drugiej nie dostawił. Do 86 minuty prowadził 2-0, ale właśnie wtedy Czerwone Diabły wzięły się za odrabianie strat i ta sztuka im się udała. Po zaledwie 3 minutach z 0-2 zrobiło się 2-2. W dogrywce już zaczynaliśmy myśleć o karnych, ale był tylko jeden. Belgowie już teraz zostali mistrzami świata końcówek, bo gola na wagę wygranej i awansu w 125 minucie strzelił Yuri Tillemans. Czuję się niesamowicie. Na boisku co prawda doświadczyłem też negatywnych uczuć, ale teraz zostały już same pozytywne. Cieszę się nawet z samego pobytu na murawie. Samo to, że mogłem na nią wybiec, było czymś wspaniałym. Mówił Tillemans. Wiele pozytywnych emocji w meczu z Demokratyczną Republiką Konga doświadczył też Harry Kane. Napastnik Anglików zabrał swoją drużynę z piekła do nieba. Synowie Albionu do 75. minuty sensacyjnie przegrywali z Demokratyczną Republiką Konga 0-1, ale właśnie wtedy Kane pokazał moc. Najpierw wyrównał, a w końcówce zdobył bramkę na wagę awansu do 1/8 finału. Awansowali też Amerykanie. 2-0 pokonali Bośnię i Hercegowinę, mimo że przez pół godziny grali w osłabieniu. W Stanach apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trener Mauricio Pochettino mówi już o sięganiu do księżyca.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzisiaj odpoczywamy od upałów, także w nocy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najwyższa 16 stopni na zachodzie, więc już chyba to nie wpływa na sen. No i będzie też deszczowo w nocy, a jeśli chodzi o piątek, maksymalnie 23 stopnie. Tyle na wschodzie.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A już teraz klasyka od ONA, kiedy powiem sobie dość. No mam nadzieję, że powiedzieliście sobie już dość w robocie. Jeśli nie, to jakoś wspólnie damy radę. Jeśli właśnie wypoczywacie i jesteście na wakacjach, no to pamiętajcie, że możecie na nas liczyć w każdych okolicznościach. Tu Radio Z.

Cudowna Cher. No i ten teledysk genialny. Kto nie widział, polecam. Bardzo ciekawe dla nas, panie i panowie, doniesienia w prasie. Lody śmietankowe można zajadać na diecie, tak twierdzi dietetyczka pani Anna Reguła w prasie. Podobno obecność tłuszczu i białka sprawia, że cukry wchłaniają się wolniej, co pomaga ograniczyć spadki glukozy. No to wiecie co, na takiej diecie to być można, szczególnie latem. Na zdrowie i smacznego. Time Impala teraz i Dracula w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
18: No ale co, Barbara? Rekin!
17: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: W Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
19: Na zegarach 16:30 w Radiu Z. Ola Wojciechowska ma dla nas najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
20: Pod prąd, kompletnie pijany i bez uprawnień, uciekał przed drogówką 32-latek, który w zachodniopomorskim zrobił sobie minionej nocy rajd ekspresową szóstką. Jak wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. Pasażerka, która z nim jechała, miała w organizmie prawie 4 promile. Ona też została zatrzymana i trzeźwieje na policyjnym dołku. Nowe i wygodne rozwiązanie dla zagranicznych urlopowiczów. Z systemu Odyseusz możecie już korzystać przez mObywatela albo przez ulepszoną stronę internetową. Jest też zupełnie nowa usługa, ułatwiająca kontakt turystów z konsulami, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
21: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, o ewentualnym locie ewakuacyjnym.
20: Jeszcze w lipcu system Odyseusz ma być dostępny w zupełnie inny sposób w aplikacji na telefony mobilne. Baby boom w Bieszczadach. Ponad 100 żubrzątek przyjdzie na świat w najbliższych dniach. Trwa okres rozrodu żubrzych cieląt i leśnicy proszą teraz turystów, by zwierzętom nie przeszkadzać, nie zbliżać się do nich. W Radiu Z pora teraz na wiadomości drogowe.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Zablokowana jest krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. We wsi Szychowo na odcinku Kowalewo-Pomorskie Toruń bus potrącił dziecko na hulajnodze. Dziecko jest ranne. W obie strony tworzą się duże zatory i może tak być nawet do 18. Objazd poprowadzono drogami lokalnymi. W Warszawie bardzo duży ruch na ekspresowej dwójce. Stoicie w 9-kilometrowym korku za węzłem Puławska i dzwonicie do nas w tej sprawie.
22: Koryczek na S2 w kierunku na Terespol.
20: Powodem tych utrudnień są prace drogowe i duży ruch. Jeszcze A4 na Dolnym Śląsku, coraz więcej aut na wysokości Kątów Wrocławskich. Jest tam 4-kilometrowy zator w stronę Wrocławia. 321-321-100 to jest numer, pod którym czekamy na informacje od Was.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Dzisiaj po południu i wieczorem na południowym wschodzie okresami przelotne opady deszczu, punktowo burze z gradem, głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, ale wreszcie odpoczywamy od upałów w Zakopanem. Dzisiaj to nawet zimno, no 16 stopni, kochani, to już nawet można pelerynkę zakładać jakąś cieplejszą.
23: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Roxy White 2115. Chciałabym ciebie więcej. No, a kto by nie chciał? Ja myślę na przykład o gotówce. Jakie wy macie pomysły na wydanie gigantycznych pieniędzy, które dzisiaj w naszych walizkach 500 000 złotych czeka? A wy nie czekajcie, snujcie plany, tak jak Grzegorz z Poznania.
1: No, w przyszłym roku ślub starszej córki. Dopiero jest w fazie planowania, ale na pewno coś ekstra wymyślimy z żoną, żeby młodzi byli przeszczęśliwi, bo to jest taka chwila, którą się powinno pamiętać do końca życia.
0: Grzegorz zagrał i wygrał. Wy zróbcie podobnie, jeśli macie ochotę na 500 000. SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT do 17. Wpada do gry aż 5000 razy. Mało tego, ten SMS gra również w wielkim finale pod koniec wakacji o Hondę ZRV, a to pełna hybryda o mocy 182 koni mechanicznych z przestronnym wnętrzem, dużym bagażnikiem. Idealna dla rodziny, wygodna, komfortowa. Jak słyszycie, na samochodach się nie znam, ale ten jest po prostu ładny. No jak to kobieta, tylko to jestem w stanie ocenić. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A wy macie jeszcze 7 minut na zagranie o 500 000 złotych w dzisiejszym finale, korzystając z ekstra okazji. 5000 szans, jednym SMS-em od treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Ostatnie minuty. Grajcie i wygrywajcie. Gra toczy się także o nowy samochód Honda ZRV.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Ogłoszenie płatne.
8: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Dziś omówimy najważniejsze efekty Krajowego Planu Odbudowy, który zwiększa odporność naszej gospodarki oraz poprawia jakość życia Polaków. Moim gościem jest ekspert, pani Monika Dołowiec, dyrektor Departamentu Koordynacji KPO w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dlaczego Polska skorzystała z Krajowego Planu Odbudowy?
9: Polska korzysta z KPO, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, żeby odbudować gospodarkę po pandemii i przygotować ją na przyszłe wyzwania. Otrzymaliśmy prawie 55 miliardów euro. Środki te inwestujemy m.in. w transformację energetyczną, ochronę zdrowia, cyfryzację, nowoczesny transport, edukację, mieszkalnictwo czy rozwój przedsiębiorczości.
8: Czy osiągnięto zakładane efekty?
9: Efekty KPO będą na lata, ale wiele z nich widać już dzisiaj. Są to inwestycje infrastrukturalne, nowe odnawialne źródła energii, szkoły i szpitale z nowoczesnym sprzętem, czy kolejne cyfrowe usługi publiczne, które usprawniają funkcjonowanie państwa i gospodarki.
8: Które projekty są szczególnie ważne dla Polski i zostały zrealizowane z sukcesem?
9: Z pewnością wszystkie projekty, które dotyczą czystej i tańszej energii, jak m.in. morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Kluczowe dla bezpieczeństwa Polski są także satelity komunikacyjne, które zapewnią nam bezpieczną łączność satelitarną, a także pierwsze satelity obserwacyjne, które dadzą nam dostęp do danych ważnych dla obronności, ale też gospodarki, rolnictwa i administracji. To wszystko są znaczące efekty dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
8: Dziękuję za rozmowę. Materiał finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7: Ogłoszenie płatne.
10: Prawie 17 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Ola Wojciechowska.
11: Kijów i Warszawa chcą rozmawiać. Do Polski ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji. Nawałnica spustoszyła Beskid Śląski. Zniszczenia są ogromne. Iga Świątek w dobrej formie. Zameldowała się w kolejnej rundzie Wimbledonu.
10: 17.
11: Tak, złych stosunków z Ukrainą nie mieliśmy od lat, ale Kijów chce rozmawiać i do Warszawy w przyszłym tygodniu ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Nieoficjalnie wiadomo, że spotkanie ma dotyczyć właśnie naszych napiętych relacji. Miłosz Gocłowski teraz w wiadomościach. Miłoszu, wizyta jest już potwierdzona?
12: Oficjalnie nie, ale jak usłyszałem od przedstawicieli ukraińskiego resortu, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Sibicha ma spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu, by ostudzić relacje, które według dyplomatów są jednymi z najtrudniejszych od wielu lat. Szef ukraińskiej dyplomacji będzie także na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Ankarze, ale na razie nie wiadomo, czy dojdzie tam także do rozmów z przedstawicielami kancelarii prezydenta. Jak mówi sam Sibicha, Ukraina jest gotowa do partnerskich, uczciwych i wzajemnie korzystnych relacji z Polską.
11: Dyplomatyczny kryzys wywołała decyzja Zełańskiego o nadaniu wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA. Po tym prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Poniżej zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ruszył montaż bariery, która ma zatrzymać muł i osady ze zbiornika opróżnionego na czas remontu. Skutki zanieczyszczenia są poważne. Z rzeki wyłowiono około 19 ton śniętych ryb. Nadal nie wiadomo, jak bardzo zanieczyszczona jest sama rzeka. Wyniki badań mamy poznać jeszcze dzisiaj. Na miejscu jest reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, dlaczego teraz rusza budowa tej zapory?
13: bo według inwestora Tauron Ekoenergii ta sytuacja, ilość tych namołów była nie do przewidzenia, podobnie jak przyducha, która miała zabić ryby. Odwrotnego zdania są mieszkańcy, w tym pan Igor, który prowadzi w Pilchowicach agroturystykę.
14: Alarmuję od paru miesięcy, bo ta sytuacja była do przewidzenia. W najczarniejszych snach nie wyobrażałem sobie tego, że będę świadkiem tego, jak ta rzeka znowu umrze.
13: Za to wojewoda dolnośląska Anna Żabska na miejscu zapewnia o wsparciu.
15: Będą też prowadzone analizy i kontrola w tym zakresie.
13: Będzie też kontrola Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Audyt zapowiada także Ministerstwo Środowiska. Ogromne zniszczenia w Beskidzie Śląskim po wczorajszej nawałnicy. Wichura powaliła setki drzew w okolicach Istebnej. Nieprzejezdne są leśne drogi i szlaki. O skali strat mówi Gerard Gruca z Nadleśnictwa Wisła.
16: Duży fragment lasu leży zniszczony. Droga zablokowana na potok dupniański. Widać, jak górą przeszła ta wichura. Jest cały pas połamanych drzew. Aż tam po zapaśnik.
11: Od rana trwa szacowanie zniszczeń i sprzątanie. Rap, gitarowy dobry rock i taneczna elektronika. Taki jest rozkład jazdy na drugi dzień festiwalu Open Air w Gdyni. Dzisiaj w planie niemal 20 koncertów. Maciej Bąk śledzi dla Was to, co się dzieje na lotnisku Kosakowo. Maćku, wczoraj poprzeczka została bardzo wysoko postawiona. No i publika zapewne liczy na jeszcze więcej.
17: I pewnie się doczeka. Nick Cave, który wystąpi dziś o 22:00, to absolutny gwarant wyjątkowego show. A jeśli ktoś woli lżejsze brzmienia, to dostanie pop na światowym poziomie od Halsey, a po północy wyskacza się do setu Calvina Harrisa. Coś jest w powietrzu tegorocznej edycji, co czyni ją wyjątkową. Zresztą posłuchajcie sami, co mówią mi ludzie.
18: Idealny line-up, idealna atmosfera, idealna pogoda, wszystko jest idealne.
19: Super, świetnie się bawiłam, super w ogóle energia, super koncert, super ludzie.
17: Dziś może być pogodowo najlepszy dzień openera. Ciepło, ale nie za ciepło i z minimalną tylko szansą na kropelki deszczu. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
11: A my od 19:00 będziemy dla Was nadawać specjalny program prosto z naszego studia na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Iga Świątek nabiera tempa. Nasza tenisistka jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu. To dzięki wygranej w dwóch setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, to było łatwe zwycięstwo Igi?
20: Pewne. To słowo chyba bardziej opisuje ten triumf w grze naszej tenisistki. Dzisiaj bardzo dużo się zgadzało. Weszła w to spotkanie jak taran. Zaczęła od dwóch przełamań i szybko zrobiło się 4-0. Miała moment rozluźnienia, dała się przełamać Pliszkowej, ale to był jedyny wygrany przez Czeszkę gem w tym secie. Drugi set był bardziej wyrównany. Na początku nasza tenisistka wpadła nawet w małe tarapaty, bo rywalka wyszła na prowadzenie 2-0, ale szybko z nich wyszła i pewnie dowiozła zwycięstwo. Było 6-3.
11: Iga Świątek, przypomnijmy, w Londynie broni tytułu.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
10: Dzisiaj odpoczywamy od upałów. Noce tropikalne na razie przeszły do historii, jeśli chodzi o temperaturę. Jutro 23 stopnie na Mazowszu, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Tu będzie najcieplej, jeśli chodzi o najniższą temperaturę. To w okolicach 20 stopni na Podhalu i na Pomorzu.
22: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
10: Za chwilę dzwonimy, za chwilę finał wakacyjnej, rządzę pieniądze w Radiu Z. Ja się

0: z was, oczywiście pod warunkiem, że wzięliście udział w naszej wakacyjnej rządze pieniądza. Mam nadzieję, że telefon zostanie odebrany, ponieważ czekam tylko 5 regulaminowych sygnałów. Po prostu trzeba się sprężyć, moi drodzy. To może być najważniejszy telefon w waszym życiu. Takie telefony po prostu się odbiera. Ja nie wiem. Nie wiem, co tam się dzieje, ale błagam. Proszę odebrać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, tu rządza pieniądza Radio Z, Ewelina Pacyna. Moje ukłony, uszanowanko. Z kim rozmawiam?
1: Tak, słucham panią.
0: Jak pan ma na imię? Radio Z się kłania.
1: Witam, Jacek.
0: Panie Jacku, skąd pan jest i gdzie ja pana zastałam?
1: Nosina, pod Poznaniem.
0: No i mam nadzieję, że tam chyba obiadek w tym momencie trwa.
1: Tak, tak, obiadu.
0: Pan jest świadom, co się w tym momencie dzieje, bo mam dla pana 14 tysięcy złotych. Tyle właśnie wygrywa pan w Radiu Z.
1: No, ciekawa propozycja.
0: To nawet nie jest propozycja, to jest pewniak w portfelu, który gwarantujemy za odebranie telefonu. Ale jest propozycja, jest alternatywa, bo może pan te pewne 14 tysięcy zamienić na jedną z walizek. To walizki wypchane gotówką, ale może być walizka z mniejszą kwotą niż tą, którą już pan ma. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy, 50 tysięcy, no i oczywiście 500 000. Takie mamy nagrody w walizkach. Co pan na to? Czy zostaje pan przy 14 tysiącach, czy gra o więcej, ryzykując też niższą wygraną?
1: Gram o więcej. Idziemy na całość.
0: A co by było, gdybym zaproponowała 2000 więcej, czyli na przykład 16 tysięcy złotych w portfelu?
1: Mało.
0: Mało. A jaka kwota by wchodziła w grę? Mogę zaproponować 17 tysięcy, pewniak, i to pieniądze, które już należą do pana. No chyba, że decyduje się pan grać o więcej. Ryzykując, ale też dając sobie szansę, na przykład na 500 000 złotych.
1: No ja bym zaryzykował.
0: Jest pan pewien?
1: Tak.
0: No dobrze, no dobrze. To przed panem napis Radio Z. Którą literę pan wybiera?
1: Radio Z. Literę E.
0: Pod literą E mamy 35 walizek. Jedna będzie pańska. Proszę o podanie cyfry.
1: Od 1 do 35, tak?
0: Może jest ktoś, kto może doradzić w pobliżu.
1: 7.
0: Zaznaczamy. Kciuki zaciśnięte, bo moje tak.
1: Tak.
0: Sprawdzamy.
2: Masz 10 tysięcy złotych.
0: Gratuluję. Jacku, wygrałeś 10 tysięcy złotych. Bardzo podoba mi się twoja wola walki. Była szansa na więcej, ale nic się nie martw, bo dzisiaj masz na koncie 10 tysięcy złotych, ale też jesteś w finale, w wielkim finale naszych wakacji do wygrania samochód i ty już grasz o ten samochód. Honda ZR-V. Wspaniała, piękna. Także kto wie, może jeszcze zadzwonimy.
1: No.
0: Ściskam cię, mój drogi, gratuluję.
1: Nie wiem,
0: kto tam z tobą ten obiadek zajada, ale proszę gorąco pozdrowić od Zetki wszystkich domowników.
1: Tak, dziękuję.
0: Pozdrawiamy. A dla was informacja następująca. Dokładam 100 tysięcy i od teraz gracie o 600 tysięcy złotych. Jutro finał tygodnia i do tego finału możecie dołączyć już teraz. Jak? Tak jak zwykle. SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
1: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
16: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
15: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
17: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
21: Volkswagen. Po reklamie.
22: I to już 17.30. Ola Wojciechowska w Radiu Z i najnowsze wiadomości.
23: Donald Tusk zrzekł się immunitetu. Potwierdził to Radiu Z rzecznik rządu Adam Szłapka. Decyzja ma związek z pozwem o zniesławienie, jaki szykuje przeciwko premierowi Fundacja Zbigniewa Ziobry, a dotyczy wypowiedzi o finansowaniu tej fundacji z pieniędzy Zonda Krypto. Sprawę komentuje dla Radia Z Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
24: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
23: Na początku kwietnia premier powiedział, że prezes Zonda Krypto wpłacił 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Ziobry, Instytut Polski Suwerennej. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dożywocie grozi 59-latkowi, który oblał swoją żonę żrącym płynem, a potem zabił nożem. Tragedia rozegrała się w Koziegłowach w Wielkopolsce w maju ubiegłego roku. Dzisiaj przed sądem w Poznaniu ruszył proces. Między małżonkami od lat trwał konflikt. Wszyscy żyjemy w żółtej łodzi podwodnej, śpiewali Beatlesi. I łodzianie wzięli to sobie mocno do serc. Organizują paradę żółtej łodzi podwodnej. Odbędzie się 7 lipca w dniu urodzin Ringo Starra, perkusisty grupy z Liverpoolu. Orkiestra The Beatles Brass zagra ich największe hity. Yellow Submarine oczywiście, Hey Jude czy Yesterday. Teraz wiadomości dla kierowców w Radiu Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Sponsorem programu jest Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
23: 6-kilometrowy korek na ekspresowej ósemce na Mazowszu. Za Nadarzynem zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. 5-kilometrowy zator na A4 w Małopolsce. Po zderzeniu dwóch aut stoicie w kierunku Katowic za węzłem Kraków-Wieliczka. W Warszawie 13-kilometrowy korek jest na południowej obwodnicy w stronę Terespola. Zator zaczyna się już na wysokości węzła Puławska, a powodem duży ruch i prace drogowe za Mostem Południowym. Jeśli obok Was dzieje się też coś ważnego, dajcie znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
22: Dzisiaj na południowym wschodzie trochę przelotnych opadów deszczu, a w okolicy Podkarpacia i Lubelszczyzny lokalnie możliwe burze z gradem. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, bez upałów maksymalna temperatura to na Mazowszu, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie 23 stopnie.

0: Katy Perry, Skip Marley na antenie Radia Z i 17 minut do 18. A ja mam dla was niespodziankę, bo nasz radiowy kolega Krzysiek Pyzia wydał kolejną książkę i Radio Z ma na nią patronat. Agent, moja prawda o lewym pieniądzach manipulacji. To jest opowieść pana Cezarego Kucharskiego, agenta sportowego, który opowiada o tym, jak między innymi przeprowadził Roberta Lewandowskiego z Pruszkowskiej Murawy na sam szczyt Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, ale są tam też bardzo ciekawe recenzje kulinarne, na przykład o słynnych kulkach mocy.
1: Uważam, że kulki mocy Anne, no to dawały placebo, tak? Czyli wrażenie Robertowi, że to daje mu energię, że to pomaga. To trochę tak jak z małysza bułkami z bananem, nie? To ten sam efekt, nie? No ale pomagały, ale skoro Robert był przekonany, że pomagały, no to korzystał.
0: Ma ktoś ochotę na taką pachnącą, pięknie wydaną książkę? Zapraszam. 321-321-321. Ale jest pytanie konkursowe. Mówcie, czyim agentem chcielibyście zostać i dlaczego? Odpowiedzi mogą być abstrakcyjne, kreatywne, dwie najciekawsze. Nagrodzę 321-321-321. Radio Z
2: i już. Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
2: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
3: Tak, ciebie stać.
2: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Mamo, będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie.
0: Po reklamie.
11: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Cudowna Olivia Dean, Nice to Each Other w Radiu Z. Za chwilę 18 wiadomości będzie między innymi o tym, że wróciło typowe polskie lato. Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
0: Prawie 18. Ola Wojciechowska w Radiu Z i ponownie te najważniejsze wiadomości prosimy.
10: Już po spotkaniu z minister zdrowia w Sejmie nasz reporter opowie, czego się dowiedział. Ochłodzenie i sztorm na Bałtyku wróciło typowe polskie lato. Kraków stawia na zieleń. Więcej drzew będzie na rynku głównym.
0: Osiemnasta.
10: Na początek jednak informacja sprzed chwili. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, skomentował na X-ie szef MSZ Radosław Sikorski. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda ucieka od odpowiedzi na pytania o kryzys w ochronie zdrowia. W Senacie zakończyło się już spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej właśnie z minister zdrowia. Był też prezes NFZ, który według Lewicy powinien stracić stanowisko. W sejmowym studiu Radia Z jest Daniel Wrzos.
11: Zgadza się.
10: Danielu, co minister mówiła po spotkaniu?
11: No, wydała tylko krótkie oświadczenie bez możliwości zadawania pytań. Co powinien zawierać plan naprawczy dla ochrony zdrowia, co z wynagrodzeniami medyków i limitem czasu pracy lekarzy? Pytań było sporo. Minister Sobierańska-Grenda odniosła się jedynie dość ogólnie co do kierunku zmian.
12: Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania. One będą dotyczyły zarówno wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale również reorganizacji systemu.
11: Do sytuacji w ochronie zdrowia nie chce odnosić się także poprzedniczka obecnej minister Izabela Leszczyna. Być może konkrety pojawią się w przyszłym tygodniu, kiedy minister będzie rozmawiać ze środowiskiem lekarzy na temat górnych limitów czasu ich pracy. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
10: Szpital Południowy rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium, który miał się dopuścić wielu uchybień. Jak grom z jasnego nieba spadną na pracodawców niezapowiedziane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, bo okazało się, że w czasie upałów niektóre firmy limitowały pracownikom wodę. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest tym zbulwersowana i zleciła audyt na szeroką skalę, o czym opowie nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
13: Z dbaniem o pracowników w czasie upałów przez pracodawców jest różnie, przyznaje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak przestrzega, kiedy jest gorąco, woda w zakładzie pracy musi być dostępna w nieograniczonych ilościach. W przeciwnym razie to naruszenie praw pracowniczych.
14: To już jest karane. Od 8 lipca kary wzrastają, więc jest to karane nawet do 60 tysięcy złotych.
13: PIP w najbliższym czasie ma prowadzić wzmożone systemowe kontrole u pracodawców, czy przestrzegają obecnych przepisów BHP i bezpiecznych, higienicznych warunków zdrowia pracowników. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
10: Obecnie rząd pracuje nad przepisami regulującymi pracę podczas upałów. Mają wejść w życie na przyszłoroczne wakacje. Policja szuka mężczyzny, który na łódzkiej Dąbrowie zaatakował kobietę. Miał ją molestować, a potem strzelić w jej kierunku z broni przypominającej wiatrówkę lub replikę na plastikowe kulki. Poszkodowana napisała o tym w mediach społecznościowych, żeby ostrzec inne mieszkanki. Policja też wie o sprawie i radzi zgłaszać, kiedy mamy wrażenie, że ktoś nas śledzi, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
15: Jeśli ta osoba idzie za nami, najlepiej wtedy wybrać dobrze oświetloną, uczęszczaną przestrzeń, wejść do sklepu, lokalu lub innego miejsca, gdzie są ludzie, głośno poprosić o pomoc i zwrócić uwagę otoczenia na sytuację.
10: W takich sytuacjach można też dzwonić na 112. Na razie koniec z upałem. Czas na typową polską pogodową karuzelę. Trochę słońca, trochę deszczu, nie za ciepło i bardzo wietrznie, zwłaszcza nad morzem, mówi Anna Gryczman z IMGW.
16: Szczególnie jutro, sobota, szczególnie wybrzeże. Może być nawet niebezpiecznie, bo spodziewamy się bardzo silnego wiatru. Tam będzie trzeba na siebie szczególnie uważać, bo jeżeli będą te porywy właśnie rzędu 70-90 km na godzinę, ten okres może być niebezpieczny w tym regionie.
10: A upały mają wrócić w drugiej połowie lipca. Mniej betonu, więcej drzew. Takiego miasta chcą mieszkańcy Krakowa. Ich pomysł, posadźmy drzewa na rynku głównym, wygrał w budżecie obywatelskim. Kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej Łukaszem Pawlikiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
17: Ile i jakie drzewa znajdą się na rynku?
18: W sumie nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy Kościele Świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskich Krakowiaciarek.
17: Ale w przyszłym roku, tak?
18: Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
10: I sadzonki będą duże, niektóre wysokie na kilkanaście metrów. W tych wiadomościach to wszystkie informacje. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie i zapraszam teraz w imieniu Idali Tomczak. Do usłyszenia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A dzisiaj trochę deszczu i trochę lokalnych burz, przede wszystkim na południowym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o jutro, to też trochę pokropi w północnych województwach, a także w części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni. A u nas 5 minut po 18, za moment rozstrzygnięcie naszej zabawy i się przekonamy, do kogo trafią książki o futbolu, rzecz jasna.

0: Toy Cruise, Break Your Heart i 16 minut po 18. Nasz radiowy kolega Krzysztof Pyzia popełnił kolejną książkę. Tym razem Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem opowiada o swojej przeszłości futbolowej. Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Trafia? No właśnie, do kogo? Pytanie brzmiało, czyim agentem zostalibyście najchętniej i dlaczego?
1: Chciałbym zostać agentem Jej Królewskiej Mości. My name is Sławek. Ten Sławek.
0: All right, Sławek, książka jest twoja.
2: No z pewnością agentem swojej przyszłej małżonki. Właśnie spróbuję jej załatwić książkę, bo wiem, że uwielbia czytać.
0: Takich agentów nam trzeba. Książka trafia do was dzięki za udział w zabawie.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
15: 18.30 w Radiu Z najważniejsze wiadomości, na które zaprasza Idalia Tomczak.
16: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Ostatniej nocy zginęło tam 20 osób. Według mera miasta Witalija Kliczko było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny. Użyto dronów i rakiet. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby. I właśnie tego dnia szefowie MSZ Polski i Ukrainy spotkają się w Warszawie. Wśród tematów, które poruszą Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha, mają być relacje między oboma państwami oraz jest sytuacja na froncie. W 3/4 skontrolowanych smażalni ryb nad morzem i jeziorami wykryto nieprawidłowości. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podaje, że w smażalniach dochodziło do zamiany produktów i tak na talerze zamiast dorsza atlantyckiego trafiał dorsz czarny, a zamiast ryby o nazwie sola pojawiała się limanda żółtopłetwa. Brakowało też wypisanych składników dań czy alergenów. Sukces Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat. Polski skialpinista zdobył 9 co do wysokości szczyt ziemi bez wspomagania tlenem z butli, po czym zjechał z góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w takim stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: 12-kilometrowy korek na A4 na Dolnym Śląsku. Stoicie w stronę Wrocławia już od węzła Kostomłoty. Powodem zderzenie dwóch aut na wysokości Kątów Wrocławskich. 3 kilometry ma zator na ekspresowej 11 w Poznaniu. Za węzłem Dąbrówka także zderzyły się dwie osobówki. Tu też zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. Nie przejedziecie i to w obie strony krajową 11, także w Wielkopolsce, we wsi Podgaje między Piłą a Człuchowem. Samochód zderzył się z motocyklem. Jeszcze ekspresowa 7 na Mazowieckim. Przed Białobrzegami jest 4-kilometrowy zator w kierunku Radomia. To z powodu prac drogowych. A jeśli na waszej drodze dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
15: Na szczęście i w dzień, i w nocy odpoczywamy od upałów, jeśli chodzi o temperatury jutrzejsze, maksymalnie 23 stopnie na Mazowszu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, najniższa temperatura na Podhalu oraz Pomorzu 19. Dzisiaj jeszcze przelotne opady deszczu punktowo na południowym wschodzie kraju.
12: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Do

0: Meredith Brooks w Radiu Z. Dzisiaj już dzień drugi openera na lotnisko Gdynia-Kosakowo. Nasze specjalne, zetkowe, fantastyczne studio, do którego zapraszamy. No i program, który startuje punktualnie o 19. Na początek Mateusz Ptaszyński, który już na was czeka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dzisiaj
1: dzień
0: naprawdę dobry. Absolutne, fantastyczne hity muzyczne. Calvin Harris, Nick Cave, wasza ulubiona Kasia Sienkiewicz, Sobel, mnóstwo innych, ale jestem ciekawa, jak dla ciebie rozpoczął się ten festiwal muzycznie, na czym bawiłeś się najlepiej, na co czekasz?
1: Oj, z przytupem się zaczęło, więc jeśli już przetrwaliśmy ten pierwszy dzień, to będzie tylko lepiej, a wczoraj na pewno DXX, to był chyba mój, nie wiem, piąty czy szósty koncert ich w ogóle na przestrzeni tam ostatnich 15 lat. Znakomici jak zawsze. Florence and the Machine, no klasa sama w sobie, ale wpadłem też na Vito Bambino. No doskonale, że taki koleś 1,50 m jest w stanie tak porwać publiczność. To jest nic, coś niesamowitego, także polecam, jeśli będziecie kiedyś mieli okazję go zobaczyć, idźcie koniecznie.
0: Też potwierdzam, uwielbiam koncerty Vito i co ciekawe, no to jest gość i muzyka, która się nigdy nie nudzi. Słuchajcie, kochani nasi, jeśli nie możecie w tym roku bawić się razem z nami na openerze, koniecznie słuchajcie Zetki, będzie gorąco, a jeśli akurat jesteście w trasie na openera, no to przypuszczam, że tak przed północą gdzieś tam naszego Mateusza w tłumie wyhaczycie, bo on bardzo lubi muzykę, prawda? Dzięki, do usłyszenia.
1: Tak jest, tak jest.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.
10: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Z, dobry wieczór w czwartek, prosto z Gdyni, a teraz łączymy się z Warszawą. Tam Dalia Tomczak i najnowsze wiadomości.
9: Ruch na kolei wraca do normy po fali upałów. Służby ciągle w gotowości. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Apel o zgłaszanie się świadków. Open Air Festival dzień drugi. Posłuchajcie relacji naszej dziennikarki.
8: Dziewiętnasta.
9: Sytuacja na polskich torach wraca do normy po ekstremalnych upałach. Polska Kolej przegrała to starcie z kretesem. Były wielogodzinne opóźnienia i odwołane pociągi. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zajmuje się tym tematem. Tomku, są jeszcze jakieś problemy?
10: Uszkodzenia już udało się naprawić, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
11: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
10: Większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego polskiego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
12: Obecnie mam 180 pociągów w ruchu, 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
10: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienie, chociaż nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach.
9: Kolejarze zapewniają, że w ciągu najbliższych dni sytuacja całkowicie wróci do normy. Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury ruszyło postępowanie sprawdzające po informacjach portalu Zero.pl. W prosektorium miał kwitnąć biznes pogrzebowy. Rodzinom zmarłych polecano usługi konkretnej firmy oraz żądano nienależnych opłat. Śledczy proszą o zgłaszanie się świadków, którzy mogliby pomóc w tej sprawie, mówi prokurator Piotr Skiba.
13: Te informacje, które zostały przekazane za pośrednictwem mediów, w żaden sposób nie pozwalają nam na wszczęcie postępowania karnego. Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego. I tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
9: Zarząd placówki ze skutkiem natychmiastowym zwolnił koordynatora szpitalnego prosektorium. Są zarzuty dla pary Rosjan, która wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Prokuratura oskarżyła ich o włamanie i narażenie innych na niebezpieczeństwo. Wczoraj para rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach, schodząc z iglicy, zatrzymała się na jednej z platform i tam się zaręczyła. My schodzimy na ziemię. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy narzekają na ceny paliw. Eksperci mówią jednak, że moment na zakończenie pakietu był dobry. Ceny ropy na światowych rynkach spadły i utrzymują się blisko stanu sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
14: Notujemy spadek cen ropy naftowej już blisko poziomów, które notowaliśmy w okresie, kiedy wybuchała wojna w Iranie, czy tuż sprzed wybuchu wojny w Iranie, co właśnie pozwala nam na sukcesywny powrót do tych niższych poziomów.
9: Dostawy przez strategiczną cieśninę Ormus przekroczyły 10 milionów baryłek dziennie, a to powoduje uspokojenie na rynkach. 10 miejsc w 1/8 piłkarskich mistrzostw świata już jest zajętych. Czas obsadzić kolejne. O 21:00 Austria zagra z Hiszpanią, a w nocy pojedynek gigantów Chorwacja kontra Portugalia. Luka Modric zmierzy się z Cristiano Ronaldo. Więcej o tych meczach wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
15: Hiszpanie na tym mundialu jeszcze
0: jeszcze nie błysnęli, ale w fazie grupowej zrobili swoje i awansowali z 7 punktami na koncie. Co więcej, nie stracili jeszcze gola. Teraz La Roja musi zmierzyć się z klątwą, bo od mistrzostw w 2010 roku, które zakończyli z trofeum, nie wygrali meczu w fazie pucharowej. Ich fatalną serię spróbuje przedłużyć Austria. W nocy swój prawdopodobnie ostatni mundial w karierze zakończy jedna z ikon futbolu. Starzy znajomi z Realu Madryt staną po przeciwnych stronach barykady. Cristiano Ronaldo kontra Luka Modric. Jeden z nich pojedzie do domu, drugi będzie kontynuował swój ostatni taniec.
9: A nad ranem naszego czasu awans. Szwajcaria zagra z Algierią. W Radiu Z już teraz wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Trwa Open Air Festival, jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie. Zgromadziło już kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki i artystów z całego świata. Na miejscu w Gdyni jest dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk, która opowie, kto dziś zaprezentuje się na scenach festiwalu.
16: Oczekiwania zdecydowanie koncentrują się na największych dzisiaj gwiazdach, czyli szkockim DJ-u Calvinie Harrisie i amerykańskiej wokalistce Halsey. Wiele muzycznych wrażeń przyniesie także koncert Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Oprócz tego silna reprezentacja polskich artystów, m.in. Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska i Max Tachasiuk. Koncerty potrwają dziś do prawie 3 w nocy.
9: Na miejscu jest także strefa Radia Z, skąd nadajemy program na żywo. Markus Miller w Warszawie, legendarny basista, zagra muzyczny hołd z okazji setnej rocznicy urodzin Milesa Davisa. Koncert jutro w amfiteatrze w Parku Sowińskiego. Bezpłatne plenerowe spektakle będzie można zobaczyć w stolicy. Letnią akcję od prawie 20 lat organizuje Fundacja Krystyny Jandy na rzecz kultury. Przygotowano tytuły dla dzieci i dla dorosłych. W lipcu odbywać się będą na Placu Konstytucji. W sierpniu do zobaczenia przed Och Teatrem przy Grójeckiej.
17: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
8: Mam nadzieję, że słyszycie te dźwięki w tle. To basy z jednej ze scen festiwalu Open Air, bo jesteśmy w Gdyni. Pogoda dopisała, o deszczu nie ma dzisiaj mowy, za to momentami pojawia się przepiękne słońce. Mam nadzieję, że jeszcze wróci jakiś ładny zachód tutaj nad Babimi Dołami nam się przytrafi. A jeśli chodzi o noc, to w nocy może pokropić w Koszalinie i Suwałkach, a tak poza tym spokojna i pogodna noc.
17: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Mateusz Ptaszyński melduje się z naszego wyjazdowego studia na festiwalu Open Air. Zapraszamy na wieczór pełen muzycznych wrażeń.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Przed momentem Dawid Podsiadło na błysk. Gdyby jakiś utwór miał zostać hymnem festiwalu, to ten brzmiałby doskonale. Gdzieś zgrywa się z tym, co ja tu widzę i chcę być tymi oczami dla was. Obserwuję teren. No, słońce może gdzieś się schowało, ale ludzie uśmiechnięci. No i przede wszystkim dzisiaj nieco bardziej roznegliżowani, bo jest zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Ale to chyba ostatni taki dzień na Openerze, więc cieszmy się tą pogodą. A dzisiaj fantastyczne koncerty. Zresztą każdego dnia tutaj się dużo dzieje. Zaczęliśmy Soblem o 17 na głównej scenie. Teraz Halsey, to właśnie ta, która tutaj próbowała zagłuszać, kiedy się do was odzywałem, to od niej te basy szły takie mocne. Później prawdziwa legenda, Nick Cave and the Bad Seeds i na koniec Calvin Harris, to jeśli chodzi o scenę główną, bo na scenie namiotowej m.in. Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz, ale też Max Stachasiuk, z którym jeszcze w tej godzinie pogadamy. Przypominam, to jest człowiek, który zdobył bestsellera Empiku w kategorii odkrycie, więc no, jak widać, jak słychać, ta kariera się rozwija w pięknym tempie. A my gramy teraz Miles Smith, Nice to Meet You, Z.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
18: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
17: Minionki i straszyła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
19: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
20: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: Biedronka. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
2: Po reklamie. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
4: Na co dzień gdyńskie Witomino, a teraz piękne Kosakowo i Open Air Festival w Gdyni.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Oj, takie klubowe brzmienia dzisiaj też zagoszczą na Openerze. Calvin Harris pojawi się tutaj 15 minut przed godziną pierwszą. Myślę, że już wszyscy będą odpowiednio przygotowani na takie właśnie brzmienia na scenie głównej. Powiem wam szczerze, że byłem kiedyś na Calvinie Harrisie. To jeszcze było na Kraków Live Festivalu, kiedyś na Orange Warsaw Festivalu w 2009 roku. Jeszcze z zespołem występował, nie jako DJ. No i jest co oglądać. Ale teraz o tym, co wydarzy się dosłownie 15 minut przed Calvinem Harrisem, bo Max Tachasiuk przejmie wtedy Flow Stage. No i z Maxem, który zdobył bestsellera Empiku w kategorii Odkrycie Roku, Muzyczne Odkrycie Roku, pogadała Magda Barczyk chwilę przed tym koncertem.
2: A razem z nami Max Tachasiuk, czyli człowiek, który niebawem rozgrzeje Flow Stage na Openerze. Cześć, Max.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Słuchaj, zapytam ciebie na początku, jaka jest twoja historia z Openerem? Bo z tego, co ja wiem, to ty tutaj bywałeś i słuchałeś różnego rodzaju koncertów.
3: Tak, mało tego. Ja na Openerze przeżyłem swój pierwszy koncert w życiu w ogóle. W sensie Opener był moim pierwszym takim, że świadomie jako 13-letni chłopak stwierdziłem, że chcę gdzieś pojechać na koncert. Zabrał mnie brat, bo byłem za młody, żeby sam przyjechać. I byłem w 2017 roku. Pamiętam, że bardzo mi zależało na Taco Hemingwayu wtedy, a tam jeszcze inni fajni, chyba Gorillaz wtedy, w ten dzień, co byłem. Także bardzo duży sentyment. Potem byłem chyba jeszcze dwa razy od tego czasu, albo trzy, nie pamiętam, ale tak, dużo razy byłem i super było zawsze.
2: Słuchaj, to jak to teraz jest, jak oficjalnie staniesz na scenie, już nie jako człowiek, który obserwuje to wszystko z pierwszego rzędu, tylko to ty będziesz te pierwsze rzędy widział ze sceny.
3: Aha, no, ekscytacja niesamowita. Nie no, super to jest, w sensie bardzo duży przywilej, bardzo duże emocje z tym związane, bardzo, bardzo jest mi miło po prostu, no to jest, nie mogę tego wyrazić.
2: Powiedz mi, czy dzisiaj zdążyłeś już przejść się tutaj, trochę tak przyzwyczaić siebie do tego wielkiego wydarzenia?
3: Tak, tak, zrobiłem obchód raz przed otwarciem bram i raz już po otwarciu bram. Nie, w ogóle będę tu chodził, kurczę, bo do naszego koncertu jeszcze chwila, także na coś tam mam nadzieję się uda pójść. Nie samym graniem człowiek żyje.
2: No pewnie, że tak. Max, to na koniec powiedz mi jeszcze, czego tobie życzyć przed koncertem openerowym? Bo festiwale nie są tobie obce, ty jesteś już człowiekiem, który naprawdę obskoczył mnóstwo podobnych wydarzeń, ale ja jestem ciekawa, jak to jest z openerem.
3: Frekwencji. Nie, no, śmieję się, wiadomo, ale nie, no, zapraszamy, w sensie bardzo nam będzie miło, jak najwięcej ludzi będzie. Po to robimy tę muzę, żeby jej ludzie słuchali, więc zapraszamy.
2: To ja mogę tylko potwierdzić, że będzie absolutnie czarująco, fantastycznie. Jeżeli jesteście na Openerze, koniecznie wpadajcie na koncert Maxa. O której?
3: Północ 30.
2: Bądźcie koniecznie. Dzięki.
1: Dzięki. I koniecznie zapamiętajcie to nazwisko. Max Tachasiuk. Miałem okazję poznać osobiście. Naprawdę skromny, utalentowany, wrażliwy człowiek. Jeśli show biznes go nie zepsuje, to szykuje nam się talent na miarę Dawida. Tego mu życzę. Sobel Francis Dims, kochasz. Sobel grał dzisiaj na scenie głównej. W zasadzie rozpoczynał ten dzień, więc przypomnijmy sobie to.

0: Właściciel marki Gatta. Polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
1: Czas na weekend? Czas na Auchan!
2: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Para do pary w Radiu Z.
6: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka. Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
7: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
8: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
9: Po reklamie.
10: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Tak jest, melduje się z naszego czerwonego kontenera na terenie Babich Dołów, ale ludzie mówią też Kosakowo, bo to jest lotnisko. Zwał jak zwał, Open Air Festival odbywa się tutaj przez kilkanaście ładnych lat i to jest taka mekka wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę, ale to jest też mekka ludzi, którzy lubią się dobrze bawić. No i spotkaliśmy w tłumie taką bardzo uroczą parę, posłuchajcie sami.
2: To jest mój, już liczyłem, 7 Open Air. Startowałem w 2010. Klimat, vibe, wszystko tutaj się nam podoba, a potem wciągnąłem to moją żonę.
3: Udzieliło się bardzo, bo bardzo lubimy ten klimat festiwalowy, bardzo lubimy imprezować, spotykać nowych ludzi, poznawać nowych ludzi, a to jest fajna przestrzeń do tego, żeby to właśnie czynić.
2: My tak mówimy o vibe, klimacie, o wszystkim, co tutaj widzimy, ale przecież przyjeżdżamy tu dla muzy tak naprawdę, dla muzyki. I też są takie wspomnienia w stylu, byliśmy na Prince'ie, tak? To jest strasznie ciężko odpowiedzieć natychmiast z głowy na takie pytania, na co przyjechaliście, co chcecie obejrzeć. Wielokrotnie po prostu nas zaskakuje coś, czego, na co w ogóle byśmy może nie przyszli, nie poszli. Irlandzki zespół rapowy wczoraj zrobił mi dzień. I to jest właśnie to, że przyjeżdżamy w jakimś celu, a potem słuchamy zupełnie czegoś innego. Wracając do głównego pytania, no po to tu przyjeżdżamy.
1: No po to się tu przyjeżdża. Każdy ma jakieś swoje pobudki, ale muzyka jest najważniejsza. Tak powiedziałem, że od kilkunastu lat tutaj na Babich Dołach ten festiwal, a zdałem sobie sprawę, że ja byłem w 2008 roku po raz pierwszy, czyli to za dwa lata będzie 20 lat. Ten festiwal już tu wcześniej był. No to słuchajcie, od 20 lat tutaj dzieje się magia na lotnisku w Gdyni. Gramy teraz Martina Garrixa, to jest z kolei gwiazda piątkowego dnia na Openerze. Jutro będziemy się bawić przy jego brzmieniach.
4: Hey, it's Martin Garrix and you're listening to Radio Z.

0: Reklama. Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
1: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Para do pary w Radiu Z.
7: Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną? Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdorską obsadą.
8: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Z. No i pada w Gdyni, ale o tym w pogodzie. Na razie czas na wiadomości. Radio Z i Dalia Tomczak.
10: Premier zrzekł się immunitetu poselskiego. W tle oskarżenie o zniesławienie. Katastrofa ekologiczna w Pilchowicach. 19 ton śniętych ryb. Dron wesprze ratowników wodnych. Posłuchajcie, w jaki sposób. Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie. Chodzi o słowa o finansowaniu instytucji przez Zonda Krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
11: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes Zonda Krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 tysięcy do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
12: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
11: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro.
10: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm. Trwa próba ograniczenia katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. W planie na najbliższe dni natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu szlamu ze zbiornika. Rzeką Bóbr płyną wymywane zanieczyszczenia z dna. Woda jest spuszczona ze względu na remont zapory. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, jakie są najnowsze wyniki badań wody?
13: Tlenu przybywa, są uruchomione dodatkowe pompy napowietrzające. Pomogły też wczorajsze opady deszczu. Według wstępnych analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie są przekroczone normy dla metali ciężkich, ale te badania będą ponowione w 6 różnych lokalizacjach. Zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna, zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna zbiornika. Sanepid zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Odłowiono 19 ton śniętych ryb. Po ponad tygodniu od trzęsień ziemi w Wenezueli spod gruzów wydobyto mężczyznę. 40-letni Hernan pracował w centrum handlowym jako nocny dozorca, a podczas katastrofy schronił się w budce strażniczej, na którą zawaliły się ściany. Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, ale wydostanie go na powierzchnię zajęło ratownikom 114 godzin. Bilans zabitych rośnie, zginęło 2295 osób, a ponad 11 tysięcy jest rannych. Katowice sprawdzą, czy tunel drogowej trasy średnicowej w centrum miasta miasta może stać się miejscem schronienia dla mieszkańców. Urzędnicy zlecą ekspertyzę w tej sprawie. Chcemy sprawdzić, czy tunel spełnia normy kategorii U1, wyjaśnia Wojciech Grabarczyk z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
14: Miejsce ukrycia kategorii U1 nie jest tym samym co schron. To obiekt zapewniający podstawowy poziom ochrony ludności, m.in. przed odłamkami czy skutkami zawalenia się budynków. Tego typu miejsca najczęściej tworzy się poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury, takie właśnie jak tunele czy podziemne obiekty.
10: Decyzja o ewentualnym przystosowaniu tunelu ma zapaść jeszcze w tym roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to prawdopodobnie największe miejsce schronienia w regionie. Tunel ma ponad 600 metrów długości. Wodny dron może pomóc ratownikom. Studenci Politechniki Gdańskiej pracują nad bezzałogowcem, który nazywa się Urwis. Wbrew nazwie ma być przystępny w obsłudze i przede wszystkim skuteczny. Ma docierać do osób tonących i udzielać pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. Nad urządzeniem pracują Maksym Domkowski, Łukasz Gedeniewiadomski i Julian Baron.
15: Będziemy wyposażać jednostkę w kamerę termowizyjną, w różnego typu dostępne technologie, czy to lidar, czy to GPS RTK, który ma dokładność do kilku centymetrów, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, żeby uprościć po prostu tej jednostce jak najbardziej odnajdywanie człowieka, który jest w potrzebie.
16: W tym właśnie deska typu Rescue Sled. Są to takie deski, które pływają zazwyczaj za skuterami wodnymi, jak ludzie pływają na surfingu i po prostu mogą się tam wczołgać na to.
10: Jeszcze w lipcu ma odbyć się pierwsze wodowanie Urwisa. Wodnym dronem studentów zainteresowani są już ratownicy z Warmii i Mazur. W Radiu Z wiadomości sportowe, obok mnie Krzysztof Wilanowski.
17: Jestem,
10: dobry
17: zapraszam.
10: Wieczór.
17: Zapraszam, dobry wieczór.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Zadanie wykonane. Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu w dwóch setach, 6-1 i 6-3. Wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową. Wykorzystałam swój dobry moment, mówi Iga. Czułam w tym meczu, że jestem bardziej efektywna i solidna. Nie popełniałam tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swój impet i pewność siebie do samego końca. Kolejną rywalką Igi będzie Filipinka Aleksandra Ayala. Ten Wimbledon zakończył się już niestety dla Kamila Majchrzaka, który po blisko 3 godzinach walki 2-3 przegrał z Amerykaninem Zakarem Swajdą. A za niespełna godzinę zaczniemy kolejny długi mundialowy wieczór, a nawet noc. Zaczniemy od pojedynku w Los Angeles. Tam Hiszpania zagra z Austrią. O pierwszej w nocy pojedynek wielkich ikon światowego futbolu. Luka Modric zmierzy się z Cristiano Ronaldo. Chorwacja zagra z Portugalią. Nad ranem o 5 naszego czasu Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Żadnego ze spotkań 1-16 finału Mistrzostw Świata nie poprowadzi Szymon Marcinak. Polski arbiter nie dostał od FIFA przydziału, ale to oczywiście nie znaczy, że mundial już się dla niego zakończył. Może jeszcze dostać przydział w meczach kolejnych rund.
9: Przydział. Zapachniało PRL-em. No, widocznie tam FIFA tak mają cały czas. Jeśli chodzi o pogodę, mówiłem, że zaczęło padać na Openerze. To jest nieaktualne, bo właśnie przestało. To był taki 5-minutowy deszczyk. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie piękne słońce. Prognozy na jutro są dobre. 19 stopni i słońce. Na sobotę 22 i też słońce bez deszczu. Oby to się utrzymało. Tu Radio Z. Nadajemy prosto z festiwalu Opener. Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór ponownie. Ale ludzie zaraz u nas będą. Słuchajcie.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: We Are Young. Tak, poczułem się młodo słuchając tej piosenki, bo przypomniałem sobie, jak jakieś kilkanaście lat temu po zakończeniu wszystkich koncertów ludzie śpiewali ten utwór a cappella w wielkim tłumie. Teraz czegoś takiego tu już nie widziałem na Openerze, ale mam nadzieję, że to jeszcze wróci do korzeni. Wracają artyści sprzed lat, to może i takie zwyczaje stadne powrócą. Słuchajcie, a propos ludzi na festiwalu, no to spotykamy co chwilę kolejne fantastyczne osoby. To jest świetna okazja do wypadów rodzinnych. Na jeden taki właśnie wpadliśmy. Tata Łukasz, mama Ola i syn Felix. No to co ich tu sprowadza?
2: Muzyka przede wszystkim. Ja jestem miłośnikiem muzyki, audiofilem i po prostu no, jakby bez tego nie potrafię żyć. No. I ja myślę, że młodego też zaraziłem, mojego syna. Razem kupujemy płyty winylowe, CD, pliki i cały czas po prostu coś słuchamy.
3: A powiem, że bardzo mocno, przez to też ja nawet moich kolegów zaraziłem tym, że teraz razem słuchamy, tata mi zaraził rockiem, ale teraz razem z moimi kolegami słuchamy rapu też. Plus jeszcze to, że ja gram na gitarze teraz codziennie. Gitara to jest nieodłączna część mojego życia i też gdyby nie to, że tata mi przekazał właśnie tą pasję do muzyki, tego by nie było.
4: A dzisiaj, wczoraj, no tutaj razem sobie wędrujemy i zwiedzamy i Felix poznaje też nasze zespoły, bo na przykład nie znał DXX wcześniej, Nika Cave'a też w sumie nie, więc dzisiaj pokażemy mu to, co my słuchaliśmy. Kiedyś się słuchałem.
2: A dzisiaj poznałem Sopla, chociaż znaczy nazwę znałem, ale go jakby muzyki w ogóle, nie? Ale całkiem sympatyczny.
1: No a ten?
2: Co roku można odkryć coś nowego, naprawdę. Jest to, co tutaj posłuchać.
1: No zdecydowanie, jest czego posłuchać dzisiaj wspomniany Nick Cave and The Bad Seeds. Jestem ciekaw, jakie winyle mają w swojej kolekcji. Może jeszcze będzie okazja o tym pogadać. Mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. Tak, teraz gramy. Trochę słoneczka powinno się w związku z tym pojawić.

0: Reklama.
1: Para do pary w Radiu Z. Para królewska lub prezydencka, słynny piłkarz i piosenkarka, znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi, albo szwagier z żoną. Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
0: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
13: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
12: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Open Air Festival w Radiu Z.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: Sean Paul, Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu Z. To taki utwór bardziej do usłyszenia tutaj na tych strefach imprezowych, pokoncertowych, na przykład na Silent Disco. Tam wszystkie chwyty dozwolone. Z kolei teraz na scenie głównej, jeszcze przed Nickiem Cave'em, mamy super projekt. Super projekt taki awangardowy, chciałoby się powiedzieć, bo grają Chopina. Tak, na openerze nawet Chopin się pojawia i orkiestra symfoniczna. Możecie to zobaczyć w naszych social mediach. Zapraszamy na Instagrama Radia Z. A tymczasem jesteśmy w tłumie. Szukamy najciekawszych festiwalowiczów, no i mamy kolejnych takich, tym razem z całkiem daleka.
2: Przyjechaliśmy z Irlandii specjalnie na Open Air. Jesteśmy pierwszy raz, mieszkaliśmy w Waterford 20 lat, przyjechaliśmy na Open Air. Jesteśmy bardzo zachwyceni tutaj oprawą. To konkretny spontan, zabukowaliśmy bilety w zeszłym tygodniu, kupiliśmy, wiesz, bilety na Open Air, samolot, lecimy na festiwal. Jedyną sugestią był Nick Cave i Calvin Harris. Głównie to był mój pomysł. My lubimy spontany, ale ja mówię do Sylwii, słuchaj, za 2 lata bierzemy ślub, jedziemy na festiwal, zobaczymy, co się stanie. Oczywiście obrączki musimy znaleźć też pomiędzy w Gdańsku, więc proszę, panieńskie i wieczór kawalerski, wszystko naraz.
3: Można tak powiedzieć. Jest fantastycznie, muzyka jest świetna, ludzie są super. Oczywiście pogoda, klimat elegancki, także polecam jak najbardziej.
1: No fantastycznie, miło słyszeć takie historie, które zawiązują się tutaj na Openerze. Gramy Smash Mouth, I'm a Believer, teraz w Radiu Z.

0: Open Festival w Radiu Z.
1: Poniosła cię, co?
2: No, poniosła mnie. Jedna z naszych nowości w Radiu Z, Hugel i Imal Angel Alternate Moving to the Sun. No tak się będziemy dzisiaj bujać na pewno na Calvinie Harrisie, ale zanim Calvin Harris, no to jeszcze dużo się będzie działo i na scenie głównej, i na tencie, i na flow stage. Norbert Bieńkowski właśnie będzie przejmował program i przyleciałeś prosto z koncertu Chopina. O co tu chodzi? Na openerze Chopin?
3: Właśnie muszę teraz mówić troszkę wolniej i spokojniej, bo spotkałem dwóch mężczyzn, którzy leżą sobie na trawie i słuchają Chopina. Bardzo się podoba. To, naprawdę.
2: Dla mnie.
3: Nowe doświadczenie, dla mnie się podoba.
2: No dobra, to teraz, żeby to troszeczkę zaburzyć, Alok, John Martin, Wherever You Go. My słyszymy się jutro, a z Norbertem zostajecie w Radiu.
3: Zapraszam.

0: Reklama. Chwilę ich nie było, ale tego lata minionki ruszają na podbój Hollywood, a świat staje na krawędzi.
1: Ale będzie zabawa, no chodźcie!
0: Minionki i straszydła. Od 1 lipca tylko w kinach. Poleca Radio Z.
2: Para do pary w Radio Z.
3: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
4: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
5: Sponsorem konkursu Para do pary w Radio Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: Kto, no wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Tarnów. Miasto magicznych maszkaronów i renesansowych cudów architektury. Inspirujący pasaż odkryć. Tramwaj z przeszłości, na który zawsze zdążysz. I tajemnicza liczba 72. Tarnów. Do zobaczenia i odkrycia.
0: Po reklamie.
20: Tu Radio Z, dochodzi 21. W studiu Idalia Tomczak. Cześć, Idalia.
21: Cześć, dzień dobry.
20: Zapraszamy na wiadomości.
21: Fala upałów zniszczyła uprawy. Minister rolnictwa obiecuje wsparcie. Chaos w nowym centrum onkologii w Zabrzu. Rodzice pacjentów w strachu. Pierścień króla Zygmunta I Starego można zobaczyć na własne oczy. Posłuchajcie gdzie.
20: 21.
21: Są obietnice wsparcia dla sadowników, którym fala upałów zniszczyła plantacje. W trudnej sytuacji są rolnicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Szczególnie ucierpiały uprawy porzeczek, agrestu i malin. O szansę na pomoc dla stojących u progu bankructwa pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
22: Ekstremalne temperatury w ostatnich dniach czerwca były dla owoców miękkich po prostu zabójcze.
23: One się po prostu na drzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
22: Obiecuję przewiduje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą się najpierw zgłosić do swoich gmin, a potem czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które szacować będą straty i poziom odszkodowań.
21: Na razie nie wiadomo, ilu sadowników poniosło straty i jak przełoży się to na ceny owoców i ich przetworów. Po śmierci dziecka w czasie prac na polu w województwie świętokrzyskim służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Najmłodsi nie we wszystkim mogą pomagać, mówi Mateusz Piliński z policji.
1: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
21: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto zabezpieczyć studzienki, zbiorniki czy silosy. Dzieciom można wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu maszyn rolniczych. Problemy w Nowym Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Instytucja budzi emocje, choć dopiero rozpoczęła działalność. Powstała po połączeniu oddziałów ze Szpitala Klinicznego w Zabrzu oraz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rodzice pacjentów obawiają się o ciągłość i jakość terapii swoich dzieci. Wskazują na chaos oraz brak wystarczającego doświadczenia specjalistów w Zabrzu w leczeniu guzów mózgu. Część musi szukać nowych placówek, by kontynuować terapię. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Boimy się, nie wiemy co dalej, nie ma naszych lekarzy, nie ma dokumentacji, mówi pani Aleksandra, mama jednego z pacjentów.
3: Po prostu zostaliśmy sami.
2: Jeszcze dwa dni temu szpitale zapewniały, że leczenie dzieci będzie kontynuowane bez przeszkód przez wspólny zespół w nowym centrum, ale dotarłem do listu lekarzy z Katowic, którzy właśnie odmówili pracy w Zabrzu. Wskazują w nim na brak jasnych zasad leczenia i konsultacji oraz brak komunikacji z dyrekcją. Dodają, że połączenie oddziałów pogorszy jakość opieki nad dziećmi. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Szpital Kliniczny w Zabrzu, który przejął opiekę nad dziećmi w nowym centrum, nie skomentował na razie decyzji lekarzy ani zarzutów rodziców. Do Polski wrócił XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Został zwrócony w ramach 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zabytek można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Reporter Radia Z Przemek Taranek o historii sygnetu rozmawiał z Elżbietą Musialik z muzeum.
4: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień.
24: I to jest ten obiekt?
4: Tak, próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
21: Zdjęcia królewskiego sygnetu w Muzeum Czartoryskich w Krakowie możecie obejrzeć na radioz.pl, a w Radio Z czas na wiadomości sportowe. Obok mnie Krzysztof Wilanowski.
25: Jestem i zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
25: Mistrzowie Europy zaczęli walkę o awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Los Angeles. Hiszpania gra z Austrią. La Roja walczy w tym meczu nie tylko o miejsce w najlepszej 16 turnieju, ale też o przełamanie fatalnej serii. Hiszpanie w 2010 roku wygrali Mistrzostwa Świata i od tego czasu na kolejnych turniejach tej rangi nie wygrali żadnego meczu w fazie pucharowej. W Los Angeles minęła 4. minuta gry, jest 0-0. W cieniu mundialu mamy hitowy transfer w Anglii. Manchester City potwierdził, że pozyskał Elliota Andersona z Nottingham Forest. Według brytyjskich mediów obywatele zapłacili za pomocnika 116 milionów funtów. To jeden z najwyższych transferów w historii Premier League. Anderson jest teraz z angielską kadrą na mundialu. Przed nim mecz 1/8 finału z Meksykiem. Piłkę nożną zamieniamy na siatkówkę. Kapitan kadry zostaje na dłużej w Warszawie. Aleksander Śliwka związał się z projektem na 2 kolejne sezony. Przyjmujący grał już w stolicy. Na finiszu ostatniego sezonu dołączył do projektu na zasadach transferu medycznego. To kolejny transfer stołecznych. Wcześniej wzmocnił ich inny reprezentant Bartłomiej Lemański.
0: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
20: Przypomnę, że openerowe studio Radia Z znajduje się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. Tutaj, właśnie w tym miejscu, jesteśmy po przylotnych opadach deszczu. Delikatnie też odczuwalny taki chłodniejszy wiatr, ale jak pięknie pachnie w powietrzu tym deszczem. Zupełnie inaczej jest w Słubicach na zachodzie. Teraz termometry pokazują tam nawet ponad 25 stopni. Najchłodniej za to jest w Zakopanem, ponad 16 stopni. Dzisiaj w nocy też spodziewamy się opadów deszczu w centrum.

0: Wyglądacie na zrelaksowanych.
1: Oczywiście, to możliwość uspokojenia się, chociaż trochę na takim miejscu, jakim jest festiwal, gdzie ze wszystkich stron dobiegają też różne gatunki muzyczne. Taki spokój, chwila odpoczynku przed kolejnymi dużymi wydarzeniami jest naprawdę potrzebna.
0: Cytując klasyka, szkoda, że państwo tego nie widzą, tylko obiecajcie mi, chłopaki, że nie zaśniecie.
1: Nie, oczywiście, że nie. To jest zbyt piękna muzyka, żeby zasnąć.
0: Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, co już. Muzyka łagodzi obyczaje, także ta w Radiu Z. O czym przekonacie się już teraz. Nico Wins, gramy.

0: to Pink w Radiu Z, 24 minuty po 9 i dokładnie 4 minuty temu na jednej ze scen rozpoczął się koncert Kasi Sienkiewicz. Udało nam się z nią porozmawiać. Ta rozmowa za chwilę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
14: Radio Z na Open Air Festival.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: Jesteśmy z wami. Troszkę ciemno się zrobiło tutaj na Openerze, ale w ogóle nam to nie przeszkadza, tak tylko zauważyłem. Za nami Somber, jedna z naszych nowości, My Body Isn't Wonder, a ja zapowiedziałem rozmowę z Kasią Sienkiewicz, czyli artystką, która niedawno pojawiła się w Radiu Z ze swoją najnowszą piosenką, a dzisiaj wystąpi, a w zasadzie już występuje na Openerze. Porozmawiała z nią nasza dziennikarka Magda Barczyk.
2: Kasia Sienkiewicz razem z nami. Cześć Kasieńko.
3: Cześć.
2: To musisz nam w takim razie zdradzić, co muzycznego przygotowałaś, bo oczywiście twój singiel, który hula na liście przebojów Radia Z, jest nam dobrze znany, ale domyślam się, że niespodzianek nie zabraknie.
3: Nie zabraknie, bo utworów 11, większość moja autorska, po prostu w zasadzie premierowe wykonania. Utworów, które będą potem na moim albumie jesienią. I właśnie piosenka, która też będzie taka 80sowa w brzmieniu, to utwór, który ma mieć swoją premierę w lipcu. Jeszcze nikt by nie słyszał i tu go zagram właśnie. Będzie też Pochodnia, czyli piosenka, którą z T-Lovem kiedyś nagrałam. I Nie mówię tak, nie mówię nie. Czyli piosenka, którą Wiktor Zyła pozwolił mi grać też na moich koncertach. Na pewno wiem, że będzie fajnie, bo mam super 10-osobowy skład. 5 dziewczyn, 5 chłopaków. Wiele wykonań tych piosenek premierowych, dlatego ekscytacja jest duża, ale no wiem, że będzie dobrze, bo to są tacy sztosowi muzycy. Ja ich wszystkich bardzo podziwiam i to dla mnie zaszczyt, że chcą ze mną grać, naprawdę.
2: To jest, Kasiu, w takim razie już ostatni moment, żeby zaprosić naszych słuchaczy, którzy są tutaj na Openerze, żeby wpadli na twój koncert.
3: Tak, bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam na mój koncert. Będę ogromnie zaszczycona, jeżeli przyjdziecie, bo to dla mnie ważny dzień. Jestem przeszczęśliwa i mam nadzieję, że moje piosenki też sprawią, że wy się poczujecie szczęśliwi.
1: No, my akurat nie musieliśmy się pytać Wiktora Dyduły o pozwolenie, więc zagramy. Jego numer z Kasią Sienkiewicz, Nie mówię tak, nie mówię nie, to jest, przypominam, specjalny program z tegorocznego Openera w Radiu Z.

0: Ale to fajne. Jedna z naszych nowości w Radio Z. The Bauza Magnetic. Trzech chłopaków z Norwegii. Kochani, Open Air to jest festiwal, który odbywa się gdzie? No nad morzem. A co robi się nad morzem? Je ryby.
1: Pytałem ratownika, a w zasadzie panią ratownik, gdzie tu tak dobrą rybę zjeść, to mówi, że u was.
2: No dokładnie.
1: Prawda to?
2: Prawda.
1: Okej, okay, a jak klienci przychodzą, chcą rybę, to co podajecie?
2: Najczęściej z mojej strony wychodzi polecenie takie od serca, chyba fish and chips i devil eye z łososia. Oraz, no wiadomo, szprotki, nie?
1: Jak oj, kocham szprotki. A te szprotki to jak się zamawia? Po ile to teraz chodzi?
2: Bodajże po
3: 28 zł. Około 20 sztuk z sosem bazyliowym, posypane ładnie koperkiem i z cytrynką.
1: Ale już flądry się nie zamawia smażonej?
2: Flądry nie mamy, mamy gładzicę.
1: A co, to jest podobna ryba?
2: Tak, podobna ryba, ale ma więcej mięsa niż flądra.
3: Tak, powiedzmy, że więcej mięska.
2: Tak.
3: Dlatego wybrali nasi szefowie bardziej gładzicę niż ryby flądry tutaj.
1: To jest taka flądra, jakby chodziła na siłownię trochę, tak?
3: Tak, tak, tak. Tak. Czyli bardziej nabita. Jesteśmy też dla gości z Openera. Na pewno przygotowaliśmy jakąś niespodziankę, czyli zestaw Openerowca.
1: Poważnie?
3: Zapraszamy tutaj na jakiś obiadek przed imprezką, także zapraszamy na zestaw Openerowca.
1: A co będzie w zestawie Openerowca?
3: Będzie niespodzianka. Zapraszamy.
1: Okej, okay, dobra. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Para do pary w Radiu Z.
4: Para królewska lub prezydencka? Słynny piłkarz i piosenkarka? Znani aktorzy, a może po prostu sąsiedzi? Albo szwagier z żoną?
5: Zajrzyj na facebookowy profil Radia Z i weź udział w konkursie. Napisz w komentarzu, z jaką parą zjadłbyś wymarzoną kolację i uzasadnij swój wybór. Wygraj 500 zł i bilety do kina na film Zaproszenie z gwiazdowską obsadą.
6: Sponsorem konkursu Para do pary w Radiu Z jest dystrybutor filmu Olivia Wilde Zaproszenie.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Studio Radia Z w Warszawie, jest już i Dalia Tomczak, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszamy.
13: Prokuratura liczy na świadków nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Centrum Bielska-Białej bez defibrylatora. Ktoś zniszczył urządzenie. Na Mundialu Austria gra z Hiszpanią. W wiadomościach sportowych powiemy, kto bliżej awansu.
12: 22.
13: Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Zachęcają ewentualnych świadków czy pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Portal Zero.pl poinformował, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Jakich informacji spodziewają się śledczy? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
14: Na przykład o wskazywaniu konkretnych zakładów pogrzebowych. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające, mówi prokurator Piotr Skiba i dodaje, że liczy na przekazywanie informacji, na przykład o przypadkach żądania pieniędzy przez personel prosektorium.
15: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
14: Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym zwolnił już koordynatora prosektorium. Marcin Friedrich, Radio Z.
13: Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo już, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie przez nieuprawnioną osobę. Samorządowiec kierował gangiem. Zastępca wójta gminy Bełchatów był mózgiem grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Więcej o tej sprawie wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
16: Grupa działała na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego, gdzie na początku czerwca policjanci zlikwidowali linię produkcyjną i zatrzymali na gorącym uczynku dwóch podejrzanych. Trzy kolejne osoby wpadły w ostatnich dniach w Bełchatowie. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mówił mi komisarz Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji.
17: Jeden z zatrzymanych mężczyzn pełni funkcję publiczną, a drugi jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bełchatowskich klubów sportowych.
16: Zatrzymany Tomasz J. to zastępca wójta gminy Bełchatów. Sam urząd sprawy nie komentuje. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: Skarb Państwa na działaniu grupy kierowanej przez samorządowca mógł stracić co najmniej 3,5 miliona złotych. Bielsko-Biała bez ogólnodostępnego defibrylatora AED w centrum miasta. Ktoś zniszczył urządzenie po jednej z plenerowych imprez. Sprzęt został otwarty i uruchomiony w nieodpowiedni sposób, co uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemek z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
18: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas
0: i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
13: Naprawa aparatu potrwa około miesiąca. Za celowe uszkodzenie sprzętu może grozić kara więzienia. Amunicja zatopiona przez aliantów w czasie II wojny światowej będzie wydobyta z dna mórz bałtyckiego i północnego. Nadzorować pracę ma nowa instytucja z Rostocku w Niemczech, która już zapowiedziała współpracę m.in. z Polską. O szczegółach korespondent Radia Z z Berlina Wojciech Hernes.
11: Na dnie niemieckich morskich wód terytorialnych zalega 1,5 miliona ton pocisków artyleryjskich, bomb, granatów i innej amunicji, w tym pojemników z trującymi gazami bojowymi. Nowe centrum kompetencyjne w Rostocku zajmie się na skalę przemysłową systematycznym wydobyciem i niszczeniem tych niebezpiecznych pozostałości. Eksperci mówią o pokoleniowym zadaniu, bo oczyszczanie Bałtyku i Morza Północnego z zalegającej na dnie amunicji potrwa jeszcze dziesięciolecia. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
13: A czasu jest coraz mniej. Z zardzewiałych osłon pocisków do wody dostają się szkodliwe substancje zagrażające środowisku. W Radio Z wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
20: Hiszpania jak na razie bliżej awansu do 1/8 finału Mistrzostw Świata. La Roca 1-0 prowadzi z Austrią. Do siatki trafił Mikel Oyarzabal. Napastnik Hiszpanów dostał podanie na 11 metr i pewnie pokonał bramkarza rywali. Ten gol wisiał w powietrzu. Hiszpanie cieszyli się już z trafienia wcześniej. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zrobiło się zamieszanie w austriackim polu karnym. Piłka trafiła do Marka Cucurei. Ten bez chwili zastanowienia mocno uderzył i trafił do bramki. Sędzia jednak gola nie uznał, bo dopatrzył się faulu. Hiszpanie dopięli swego i po pierwszej połowie prowadzą z Austrią 1-0. A pojedynek piłkarskich gigantów czeka nas w nocy o 1:00. Portugalia zmierzy się z Chorwacją. To znaczy, że na murawie zmierzą się 40-latkowie Cristiano Ronaldo i Luka Modric. Wiek to tylko liczba. Wszystko sprowadza się do tego, co robią na boisku, jaki przykład dają w szatni. Obaj są wzorem dla milionów sportowców i kolejnych pokoleń piłkarzy. Obaj są długowieczni. To prawdziwe ikony futbolu. Mówił trener Portugalczyków Roberto Martinez. Początek tego meczu przypomnijmy o 1:00.
19: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
21: Przed nami noc z temperaturami od 13 na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 15 w Łódzkiem, do nawet 17 na Podkarpaciu. Bez deszczu Mazowsze i cały wschód Polski, reszta kraju już z opadami, a w Gdyni Kosakowo delikatnie pada teraz na termometrze w okolicach 17-18 stopni.

5 minut po 10. Norbert Wilkowski, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę z wyjątkowego programu, jakim jest nasz program na żywo z tegorocznego openera. Bądźcie z nami teraz, Tame Impala.

0: w Radiu Z.
1: Powoli w naszym studiu openerowym robi się coraz głośniej. Na pewno to słyszycie. Jest już w końcu 11 po 22. Słuchajcie, prawie połowa ludzi urodzonych w latach 1995-2012, chodzi o generację Z, odczuwa problem z samotnością. O tym mówił w tym roku szef openera i wskazał festiwal i festiwalowanie jako jedną z możliwości poznawania nowych ludzi. Rozmawialiśmy z Alicją, która jest tego dowodem. Posłuchajcie.
2: Ludzie generalnie na festiwalu są wspaniali. Jest to idealna okazja zarówno dla osób bardzo otwartych, jak i ludzi trochę bardziej skrytych, którzy na co dzień nie mają takiej odwagi. Tutaj poznaje się ludzi przez wspólną pasję do muzyki, przez wspólną pasję do mody, przez wspólną pasję do zabawy. Bardzo lubię ekspresyjność w postaci właśnie ubioru. Bardzo dobrze mi to idzie. Ludzie są wspaniali. W szczególności inne osoby, które też są zajarane modą, wymieniamy się jakoś komplementami, pytamy skąd masz to, więc myślę, że to jest taka moja droga do poznawania ludzi. Głównym powodem w tym roku nie jest line-up, nie są artyści, którzy tutaj grają, jest to sama wizja zabawy tutaj, spędzenia czasu świetnie z nowo poznanymi ludźmi, takie wyjście ze strefy komfortu, po prostu idealne. Samemu jest to na pewno dla odważnych, ale zdecydowanie z wielką chęcią mogę to polecić. Myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Jest mnóstwo różnych stref. Jeżeli to nie będą koncerty, będą to różne inne marki, które mają jakieś stand-upy tutaj swoje. Czy to taniec, czy muzyka, moda, wszystko. Każdy znajdzie coś dla siebie i myślę, że każdy znajdzie też swoich ludzi. Jeszcze z całego serca tutaj, mamo, tu Alicja, chciałam cię bardzo serdecznie poprosić. Wiem, że to było twoje największe marzenie, żebyś to usłyszała, szczególnie z moich ust tutaj, więc mamo, pozdrawiam cię, kocham cię najmocniej.
1: No ja też pozdrawiam mamę Alicji. Teraz w Radiu Z Rihanna i gwiazda, dzisiejsza gwiazda openera, czyli Calvin Harris z numerem We Found Love.

0: Tu Radio Z, a ja przypomnę, że dzisiaj na scenę w Gdyni wyjdzie jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie, czyli Calvin Harris. A wy przed chwilą w Radio Z mieliście okazję usłyszeć aż 3 jego piosenki. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Opener Festival w Radiu Z.
1: To był Dermot Kennedy, ale nie z tych Kennedych, tylko z innych, tych, co śpiewają. Tu Radio Z, 26 minut do 11. Pamiętajmy też o tych, którzy chcieliby obejrzeć spokojnie mecz, a nie mogą z jakichś powodów. Trwa spotkanie Hiszpanii i Austrii podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Hiszpanie wygrywają po bramkach panów Oyarzabal i Pedro Porro. Czyli na razie mamy Flamenco 2, Walc Wiedeński 0.

0: Open Air Festival w Radiu Z.
1: To był Teddy Swims, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Openera. To będzie sobota, ale zanim sobota, to jeszcze mamy czwartkowy wieczór. No i za niecałą godzinę Daria ze Śląska wystąpi na Tent Stage'u, a chwilę wcześniej złapała ją nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk. Posłuchajmy.
2: Daria ze Śląska razem z nami. Cześć, Daria.
3: Cześć.
2: Ostatnie minuty, kilkadziesiąt minut przed twoim koncertem. Jak wygląda teraz twoje przygotowanie do niego?
3: Bardzo spontanicznie, to znaczy byłam głodna, więc zjadłam przed chwileczką. Trochę odpoczywałam w hotelu, a rano była próba i bardzo owocna, także ciekawa jestem i czekam, co będzie wieczorem. W moim normalnym życiu o tej porze to ja już śpię.
2: Powiedz mi, jak ty się w ogóle czujesz na takim festiwalowym graniu, nie halowym?
3: Spoko, powiem ci. Cieszę się głównie, szczególnie, bo może cię spotkać ktoś, kto cię nigdy w życiu nie słyszał, nie? I chodzi sobie między scenami i zatrzyma się na jakiejś mojej piosence i to jest dla mnie super, nie? Super wartość i bardzo ważny słuchacz.
2: Daria, to na koniec powiedz mi, czego tobie życzyć przed tym startem twojego koncertu tutaj na Openerze?
3: Przede wszystkim, żeby wszystko się udało, żebyśmy byli my szczęśliwi i no, ludzie, którzy będą pod sceną, żeby się bawili.
2: Czyli co, życzymy po prostu fantastycznych emocji.
3: Tak jest.
2: No i super. Dziękuję ci.
3: Również dziękuję.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
3: Dochodzi 23, słuchacie Radia Z i Dalia Tomczak ma dla was najnowsze wydanie wiadomości. Posłuchajmy.
4: Donald Tusk kontra Zbigniew Ziobro. Premier zrzekł się immunitetu poselskiego. Były minister sprawiedliwości bez statusu uchodźcy. Reakcja węgierskiego rządu. Na mundialu mecz Hiszpania-Austria. Posłuchajcie, kto w 1/8 finału.
3: 23.
4: Donald Tusk bez poselskiego immunitetu. Premier zrzekł się go w związku z pozwem złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Instytut oskarża premiera o zniesławienie. Chodzi o słowa o finansowaniu instytucji przez Zonda Krypto. W tej sprawie w kwietniu złożono prywatny akt oskarżenia przeciwko szefowi rządu. Szczegóły zna reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Premier w kwietniu przekazał informację ABW, według której prezes Zonda Krypto wpłacił pieniądze na rzecz dwóch fundacji. Prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Kolejne 300 tysięcy do fundacji, na czele której stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński nazywa skandalem złożenie pozwu przeciwko premierowi.
6: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
5: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro.
4: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego musi jeszcze zatwierdzić Sejm. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez statusu uchodźcy. To samo dotyczy również żony byłego ministra sprawiedliwości. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Decyzję Węgier potwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry.
7: Są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
4: Ziobro, komentując w Polsat News decyzję Węgier, powiedział, że nie boi się sądu. To właśnie amerykański organ wymiaru sprawiedliwości będzie rozpatrywał wniosek o ekstradycję. Konkretne oczekiwanie koalicjanta po aferze w Szpitalu Południowym. Trzeba to rozliczyć, mówi szefowa Polski 2050, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i w mocnych słowach określa to, co działo się w placówce.
8: Oczekuje się ode mnie, że jako polityczki, że skoro nikt nie dyskutuje, że to jest patologia układy, bo każdy gołym okiem widzi, że to jest patologia układy, to ja jako polityczka mam kłamać. Nie, nie będę kłamać. Ja się z ludźmi umówiłam naprawdę. Umówiłam się naprawdę. To są patologie i układy. Trzeba te układy rozwiązać i patologie uciąć.
4: Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz ochrona zdrowia jako całość wymaga zmian systemowych. Albo to się dokona ponad podziałami politycznymi, albo nie dokona się nigdy, mówi szefowa Polski 2050. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach poszły w górę. Kierowcy narzekają, eksperci wyjaśniają. Ich zdaniem wyższe ceny wynikają z powrotu 23% stawki VAT na paliwa. Właściciele stacji nie zwiększyli marży detalicznej. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
9: Dla kierowców to może być jednak marne pocieszenie, bo cena litra popularnej 95 wzrosła w porównaniu z czasem, gdy obowiązywał pakiet CPN o 86 groszy za litr. Olej napędowy średnio o 88 groszy za litr, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej. Podrożała o 94 grosze.
9: Konsekwentnie tanieje za to autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To cena o 9 groszy niższa niż przed tygodniem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Eksperci podkreślają, że nawet po ostatnich podwyżkach ceny i tak są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN. Jest nowa wersja programu Odyseusz. Dzięki niemu Polacy mogą zgłaszać swój pobyt za granicą. Na odświeżonej stronie znajdziemy wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, warunków wjazdu i warunków pobytu w poszczególnych państwach. O tym, czego jeszcze można się dowiedzieć, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
11: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza. Informacje o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
4: W systemie można też rejestrować swoją podróż zagraniczną. To daje możliwość automatycznego uzyskiwania powiadomień o zmianach w danym kraju, czy ostrzeżeniach i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel. Kolejne miejsce w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata obsadzone. Przed momentem zakończył się mecz w Los Angeles. Hiszpania mierzyła się z Austrią. Wynik tego pojedynku zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
0: Potwierdzam.
4: Krzysztofie, kto cieszy się z awansu?
0: Hiszpania. La Roja pewnie 3-0 pokonała Austrię. Wynik w pierwszej połowie otworzył Mikel Oyarzabal. Wykorzystał dośrodkowanie z okolic 11 metra. Wpakował piłkę do bramki. Po zmianie stron mistrzowie Europy poszli za ciosem. Rozmontowali defensywę Austriaków w swoim stylu. Cierpliwie wymieniali podania i czekali na właściwy moment. Ten przyszedł Alex Baena. Wbiegł w pole karne, dośrodkował, a Pedro Porro bez większych problemów podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Austriaków dobił Oyarzabal. Napastnik znalazł się sam na sam z bramkarzem Aleksandrem Schlagerem i spokojnie dał Hiszpanom trzeciego gola.
4: Hiszpanie poznają swoich rywali w 1/8 finału. Tej nocy wyłoni ich pojedynek Chorwacja-Portugalia. Kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałą godzinę. Zapraszam, Michał Krasucki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj w nocy od 13 stopni do nawet 17. Sporo deszczu, nie popada jedynie na wschodzie Polski. Jutro w ciągu dnia trochę chłodniej niż dzisiaj. 19 stopni na północy do maksymalnie 23 w centrum. I tym samym dziękuję za dzisiejszy program i zapraszam razem z Mateuszem Ptaszyńskim jutro od 17 oczywiście na żywo z Openera.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Piątek, 3 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym. Szpital tłumaczy, że doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala i lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To pokłosie publikacji portalu Zero.pl. Serwis podał, że koordynator prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych, a samo prosektorium miał wynajmować jako plan filmowy. Tymczasem minister pracy zapowiedziała w Radiu Z, że inspekcja pracy będzie mogła sprawdzać lekarzy, bo jak podkreśla, na kontrakcie nie można pracować tak, jak byłoby się na etacie. To też skutek afery w Szpitalu Południowym. Musi skończyć się udawanie, że coś jest umową cywilnoprawną, B2B kontraktem, jeśli de facto jest umową o pracę, co wynika ze stanu faktycznego, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W najbliższą środę wchodzi ustawa, która pozwoli Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzać wszystkie branże.
1: Nie będzie żadnych świętych krów. Niezależnie od tego, czy to jest gastronomia, czy to jest budowlanka, czy to jest infrastruktura, czy to są usługi, czy to jest ochrona zdrowia, kodeks pracy obowiązuje wszystkich i artykuł 22 wskazuje na definicję stosunku pracy i jasno mówi, że jeżeli tam, gdzie jest stosunek pracy, tam ma być umowa o pracę.
0: Minister pracy nie wyklucza, że niektórzy lekarze, którzy dziś są na kontraktach, będą musieli przejść na etat. To kolejny etap ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której grozi bankructwo. Pierwsza grupa pracowników odeszła na urlopy górnicze w ramach pakietu osłon socjalnych dla górnictwa. Wraz z początkiem lipca z pracą w kopalniach pożegnało się ponad 1100 osób, a kolejni pracownicy czekają już na możliwość skorzystania z programu. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Według planu w tym roku na urlopy górnicze odejdzie w sumie ponad 3000 osób. Zgodnie z zasadami korzystają z nich ci, którym do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. Tyle też będą trwały urlopy. Osoby odchodzące otrzymają 80% swojego wynagrodzenia. Całość pokryje państwo.
3: Szacunkowy koszt realizacji wyniesie około 500 milionów złotych.
2: Mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW. Odejście tak dużej grupy pracowników ma pozwolić spółce odetchnąć, zmniejszając koszty wynagrodzeń. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Od maja w JSW wypłacane są także jednorazowe odprawy w wysokości 170 tysięcy złotych. Obie formy osłon wprowadziła nowelizacja ustawy o górnictwie, która zakłada transformację sektora i zmniejszenie zatrudnienia. Ceny mieszkań w górę. W pierwszym kwartale 2026 wzrosły średnio o 2,3%. Najbardziej w województwie mazowieckim to wzrost o 3,6%. Kolejne miejsca zajęły województwa lubuskie i podlaskie, podaje GUS. Z kolei najmniejszy wzrost cen odnotowano w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, a jedynym województwem, gdzie stawki spadły, było łódzkie. Planujesz wybrać się do lasu? Leśnicy apelują o szczególną ostrożność w związku z burzami, silnym wiatrem i ulewami. Po nawałnicach, które już zdążyły przejść przez część kraju, niektóre nadleśnictwa zdecydowały się już nawet na wprowadzenie zakazu wstępu do lasów. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Tak jest w nadleśnictwach zarządzanych przez Lasy Państwowe w Radomiu, Szczecinie, Łodzi czy Zielonej Górze, mówiła mi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Silny wiatr połamał i powalił tysiące drzew. W wielu nadleśnictwach nadal usuwamy skutki zniszczeń.
4: Prognozy pogody zapowiadają kolejne gwałtowne burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Leśnicy apelują, zanim wybierzemy się do lasu, sprawdźmy na bieżąco sytuację pogodową, ale też to, czy teren, do którego się wybieramy, nie został objęty czasowym zakazem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Takie informacje są publikowane w mapie banku danych o lasach. Kończy się odłów śniętych ryb ze zbiornika Pilchowickiego i rzeki Bubry poniżej. To będzie nawet 19 ton według informacji Radia Z. Spółka odpowiedzialna za obiekt i przygotowanie remontu, w trakcie którego spuszczone ze zbiornika wodę, tłumaczy się, że rozwój sytuacji był nie do przewidzenia. Chodzi o ilość spływających wraz ze spuszczaniem wody na mułów, w których nadal nie wiadomo, jakie dokładnie są substancje.
6: Po pierwsze, ilość na mułów, których nikt nie przewidywał. Kiedyś badał to Energoprojekt, ale to było kilka lat temu. i tam było ich chyba 4 czy 5 razy mniej. Oczywiście do tej liczby proszę się nie przywiązywać, ale dużo mniej. No i pojawiła się przyducha, zresztą nie tylko tutaj. No i to już był proces, który bardzo trudno było zatrzymać.
0: Mówi Radio Z prezes Tauron Eko Energii Sławomir Czuchri. Za przygotowanie remontu miał być odpowiedzialny zespół przyrodników wynajęty przez spółkę. Kontrolę zapowiedziała wojewoda i Dyrekcja Ochrony Środowiska. Obowiązuje zakaz korzystania z wody w rzece. W Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nikt do nich nie wchodził. Ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł on niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
7: Woda jest czysta. Już od 2 lat badania wskazują, że jest na pograniczu wody pitnej. Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
8: I ta woda rzeczywiście jest dużo lepsza, taka zdatna do pływania, że tak powiem, nie?
9: A wy się w jeziorze już kąpaliście?
10: Tak. Ja w zimę tu się kąpałem, tak cudownie tu jest.
0: Kąpielisko, które odwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk, mieści się nad jeziorem klasztornym dużym i jest kąpieliskiem na wodzie. Do opalania służyć będzie przypominająca piramidę drewniana konstrukcja, bo przy kaszubskich jeziorach rynnowych trudno o znalezienie brzegu z dużą powierzchnią do plażowania. Około 20 stopni, przelotne deszcze i burze, na północy wiecznie. Taka będzie pogoda w Polsce w najbliższych dniach. Temperatury dochodzące do 30 stopni jednak wrócą i to już w następny weekend, ale niekoniecznie wszędzie będzie upalnie, mówi Anna Gryczman z IMGW.
11: Bo znów potwierdza się taki scenariusz już w kolejnych tych prognozach, że bardziej upalnie będzie w Polsce południowej, centralnej, niekoniecznie północnej, więc ten wypoczynek nad morzem może obyć się bez takiej wysokiej temperatury, jak było ostatnio.
0: IMGW nie wyklucza, że temperatury powyżej 35 stopni jeszcze tego lata w Polsce się pojawią.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu. Unieważniły też ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, skomentował na X-ie szef MSZ Radosław Sikorski. Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobrą, a krytycznie o decyzji sądu. Orzeczenie obarczone wadą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. A to w związku z prawomocną już decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
2: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje. Ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
1: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych. Donald Tusk zrzekł się immunitetu, potwierdził to Radiu Z rzecznik rządu Adam Szłapka. Decyzja ma związek z pozwem o zniesławienie, jaki szykuje przeciwko premierowi Fundacja Zbigniewa Ziobry, a dotyczy wypowiedzi o finansowaniu tej fundacji z pieniędzy Zonda Krypto. Sprawę komentuje dla Radia Z Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Osobiście uważam za skandal, że instytut, który służy do konsumowania pieniędzy ukradzionych przez Zonda Krypto, pozywa premiera, który o tym poinformował opinię publiczną.
1: Na początku kwietnia premier powiedział, że prezes Zonda Krypto wpłacił 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Ziobry Instytut Polski Suwerennej. Czterech młodych mężczyzn stanie przed sądem za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Olsztynie. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. O szczegółach Maciej Bąk.
4: Cała czwórka przygotowywała się do aktów terroru kompleksowo. Przechodzili szkolenia strzeleckie, uczyli się wytwarzać materiały wybuchowe, studiowali mapy i czytali o największych masowych zbrodniach ostatnich dekad. Służby natrafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty posiadania wyrobów pirotechnicznych, propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do jego popełnienia. Oskarżeni będą oczekiwać na proces na wolności, bo sąd po 2 miesiącach wypuścił 2 z nich z aresztu, a pozostałym od początku odmówił izolacji.
1: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Polskie służby uderzają w narkogangi. Straż Graniczna przejęła ponad tonę marihuany, która miała być wprowadzona do Polski. Środki były ukryte w kontenerach z cegłami, które przypłynęły z Tajlandii, poinformował o tym szef MSWiA. To historyczna, największa w ostatnich latach akcja antynarkotykowa funkcjonariuszy Straży Granicznej, podkreśla Marcin Kierwiński i dodaje, że prób wprowadzenia do obrotu groźnych substancji jest coraz więcej.
5: To niestety zaczyna być codzienność. Tylko w okresie tych ostatnich 6 miesięcy zabezpieczono blisko 2 tony różnego rodzaju narkotyków. Mówię o Straży Granicznej. Gdy dodamy to do tego, co zabezpieczyła policja, to jest prawie 90 ton.
1: Marcin Kierwiński zaznaczył, że walka ze zorganizowaną przestępczością i przestępczością narkotykową jest obecnie głównym kierunkiem służb. Pijany kierowca autobusu z Gdyni był o krok od wożenia w tym stanie pasażerów, ale nie dotarł do pojazdu, bo powstrzymali go policjanci. Sytuacja miała osobliwy przebieg, bo mężczyzna był podwożony przez kobietę jej autem osobowym. Kiedy ta wjechała na zakaz ruchu i zatrzymał ją patrol drogówki, podpity pasażer podszedł do nich i zaczął awanturować się i znieważać funkcjonariuszy, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
6: Pomimo poleceń mężczyzna zlekceważył policjantów, a następnie oddali się w kierunku stojącego w pobliżu autobusu, którym miał rozpocząć pracę jako kierowca. Policjanci wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Badanie wykazało 0,20 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: Mężczyzna odpowie teraz za znieważenie funkcjonariusza publicznego i stawienie się po alkoholu w miejscu pracy. Czekają go też konsekwencje służbowe. Setki kierowców z powiatu tarnowskiego mają problem po skazaniu właściciela szkoły jazdy z Wojnicza za fałszowanie dokumentów. Chociaż zdali egzaminy na prawo jazdy, tarnowski starosta wysyła im właśnie decyzje cofające uprawnienia do kierowania pojazdami. Na wniosek prokuratury. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Dariusz B. nie organizował obowiązkowych dla kursantów szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, wyjaśnia prokurator Mirosław Sienicki.
8: Podrabiał podpisy ratownika medycznego, poświadczając w ten sposób, że te szkolenia zostały przeprowadzone.
7: Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego fałszerza, prokuratura wystąpiła do starostwa o cofnięcie uprawnień osobom, które nie zaliczyły szkolenia z pierwszej pomocy.
8: Dotyczy około 350 kierowców.
7: Nie tracą prawa jazdy automatycznie. Od decyzji starosty mogą się odwołać do sądu. Przemek Taranek, Radio Z.
1: 3 lata temu w podobnej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, stając w obronie 200 kierowców, ale zarówno wojewódzki, jak i Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymały decyzję o unieważnieniu ich praw jazdy. Jest nowa wersja systemu Odyseusz. Dzięki niemu Polacy mogą zgłaszać swój pobyt za granicą. Na odświeżonej stronie w sposób przejrzysty znajdziemy wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, warunków wjazdu i warunków pobytu w poszczególnych państwach. O tym, czego można jeszcze się dowiedzieć, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
9: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
1: W systemie można też rejestrować swoją podróż zagraniczną. To daje możliwość automatycznego uzyskania powiadomień o zmianach w danym kraju, czy ostrzeżeniach i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. Odyseusz działa też przez rządową aplikację M-Obywatel. Dziś do naszych kin wchodzi m.in. komediodramat Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde, która zagrała również jedną z ról. Oprócz niej na ekranie zobaczycie Penelope Cruz, Seta Rogena i Edwarda Nortona. To bardzo mądry film o relacjach, mówi psycholożka Małgorzata Ome.
10: A jednocześnie wspaniale zagrany, wesoły, miesza i smutek, i śmiech. No tak jak relacje, jak związki tak naprawdę. Jest cudowny.
1: Na film zaprasza Radio Z. Bezpłatne plenerowe spektakle będzie można zobaczyć w stolicy. Letnią akcję od prawie 20 lat organizuje Fundacja Krystyny Jandy na rzecz kultury. Przygotowano tytuły dla dzieci i dla dorosłych. W lipcu odbywać się będą na Placu Konstytucji, w sierpniu przed Och Teatrem przy Grójeckiej.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Happy birthday. See, make a wish.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Są obietnice wsparcia dla sadowników, którym fala upałów zniszczyła plantacje. W trudnej sytuacji są rolnicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Szczególnie ucierpiały uprawy porzeczek, agrestu i malin. O szansę na pomoc dla stojących u progu bankructwa pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Ekstremalne temperatury w ostatnich dniach czerwca były dla owoców miękkich po prostu zabójcze.
3: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują. I tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
2: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą się najpierw zgłosić do swoich gmin, a potem czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które szacować będą straty i poziom odszkodowań.
1: Na razie nie wiadomo, ilu sadowników poniosło straty i jak przełoży się to na ceny owoców i ich przetworów. Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Poprzedniej nocy zginęło tam 27 osób. Według mera miasta Witalija Kliczko było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny. Użyto dronów i rakiet. W płomieniach stanął m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. Piątek jest w Kijowie dniem żałoby i właśnie dziś szefowie MSZ-u Polski i Ukrainy spotkają się w Warszawie. Wśród tematów, które poruszą Radosław Sikorski i Andrii Sybicha, mają być relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. Prezydent Donald Trump ma humanitarne serce i chce położyć kres bezsensownemu zabijaniu i pozostaje optymistą, że się to uda, powiedział polskiej agencji prasowej przedstawiciel administracji USA. To komentarz Białego Domu do zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów. Prezydent i jego zespół ciężko pracują, aby zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą i pozostaje optymistą, że ostatecznie uda nam się zawrzeć porozumienie pokojowe, przekazał urzędnik zastrzegający anonimowość. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin boryka się z problemami na froncie i w gospodarce, dlatego będzie tylko nasilał ataki na Ukrainę, zwłaszcza z użyciem rakiet balistycznych. Amunicja zatopiona przez aliantów w czasie II wojny światowej będzie wydobyta z dna Mórz Bałtyckiego i Północnego. Nadzorować pracę ma nowa instytucja z Rostocku w Niemczech, która już zapowiedziała współpracę między innymi z Polską. O szczegółach korespondent Radia Z z Berlina, Wojciech Hernes.
4: Na dnie niemieckich morskich wód terytorialnych zalega 1,5 miliona ton pocisków artyleryjskich, bomb, granatów i innej amunicji, w tym pojemników z trującymi gazami bojowymi. Nowe centrum kompetencyjne w Rostocku zajmie się na skalę przemysłową systematycznym wydobyciem i niszczeniem tych niebezpiecznych pozostałości. Eksperci mówią o pokoleniowym zadaniu, bo oczyszczanie Bałtyku i Morza Północnego z zalegającej na dnie amunicji potrwa jeszcze dziesięciolecia. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Czasu jest coraz mniej. Z zardzewiałych osłon pocisków do wody dostają się szkodliwe substancje zagrażające środowisku. Są zarzuty dla pary Rosjan, która wspięła się na Empire State Building w Nowym Jorku. Prokuratura oskarżyła ich o włamanie i narażenie innych na niebezpieczeństwo. Para rozwiesiła transparent z hasłem o miłości i pokoju,